0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę warszawski szpital południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę. I propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy. Z telefonem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na zaplanowane wizyty na SOR i wykorzystanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z przeznaczeniem to tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
2: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
1: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
3: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
1: Nieprawidłowości w szpitalu bada też CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
1: Jednostki składać się będą w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części wielkopolskiej oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
1: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystające z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać znak Uwaga Dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
6: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
1: Jak mówi Górski, piesi wpatrzenie w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
6: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
1: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
7: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Czas powiedzieć. Łukasz Michal, zapraszam na program Trendy Start. Jak zawsze do godziny 11 jestem obecny razem z wami z porcją muzyki, informacji, no i też przekazu na temat pogody. A dzisiaj w regionie będą miejsca, gdzie słupki rtęci pokażą 30 stopni Celsjusza. Ogólnie z każdą kolejną godziną w ciągu dnia mamy na niebie mieć zachmurzenie małe. Porywy wiatru do 12 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, a biometr zapowiada się nam dzisiaj niekorzystny. Jutro, podobno powyżej 30 kresek mają pokazać w dzień zaokienne termometry. W nocy temperatury spadną do 18 stopni.
0: Reklama.

0: Ten stan. W MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł. Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.

0: To już czwartek, 16 dzień lipca, 197 dzień roku. Kto odlicza czas do jego końca, to informuje, że mamy jeszcze 168 dni 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzi Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Marika, Stefan, Walenty, no i także Maria. Wschód słońca było o 4:34, zachód będzie o 20:49, no a dzień potrwa nam 16 godzin i 15 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 32 minuty, ale dłuższy o 8 godzin i 33 minuty. Koniec astronomicznego lata za 68 dni. Znak zodiaku urodzonych 16 lipca to rak.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

To ten moment, kiedy czas sprawdzić, co wydarzyło się w naszym kraju, jeśli chodzi o historyczne losy. 16 lipca 1401 roku Anna Cylejska przybyła do Krakowa w celu zawarcia ślubu z królem Władysławem II Jagiełłą, który jednak na jego prośbę został przełożony. W 1519 w Poznaniu otwarto Collegium Lubrancianum. 1616 położono kamień węgielny pod budowę katedry świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku. 16 lipca 1903 roku rozpoczęto budowę szlaku turystycznego Orla Perć w Tatrach. 1942 rok Niemcy utworzyli getto żydowskie w Przemyślu. 1992 rok profesor Henryk Skarżyński przeprowadził w klinice otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli dochodzenie w sprawie kradzieży, do których doszło początkiem roku na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Z ustaleń wynika, że 37-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego dokonał kilku kradzieży w sklepach wielkopowierzchniowych. Mężczyzna kradł produkty spożywcze, alkohol, środki higieniczne oraz elektronarzędzia. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 5 tysięcy złotych. Dzięki analizie monitoringu oraz zgromadzonemu materiałowi dowodowemu policjanci ustalili sprawcę i przedstawili mu zarzuty. W toku postępowania ustalono, że 37-latek był już wcześniej karany i działał w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Ruszają zapisy na kolejne dni otwarte położnictwa w Starym Szpitalu w Tarnowie. Te odbędą się w najbliższą sobotę. Swoje miejsce można rezerwować telefonicznie od godziny 9 do 14. Uczestnicy zapoznają się z wszelkimi procedurami związanymi z przyjęciem do szpitala, a zespół specjalistów odpowie na pytania, które kobiety stawiają najczęściej, czyli te dotyczące przygotowania do porodu, jego przebiegu i późniejszego pobytu mamy oraz dziecka. Podczas dni otwartych będzie można się też zapoznać z systemem opieki nad noworodkiem, metodami diagnostycznymi, profilaktyką, standardami przesiewowymi i dbaniem o bezpieczeństwo dziecka. W razie możliwości odbędzie się też prezentacja metod łagodzenia bólu porodowego i szczegółowe omówienie dostępnych znieczuleń okołoporodowych. Przez lata tworzyła z dala od Galerii Artystycznego Rozgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myślą o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Kiclińskiej zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności. Dziś o godzinie 18 w Galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta zostanie wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi – opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki. Mówi Marta Jamruk, kuratorka wystawy.
2: Ta wystawa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz pokazujemy na niej obrazy pani Janiny, ale również wnętrze galerii zaaranżowaliśmy w taki sposób, by przypominało wnętrze domu. W domu, w którym od wielu lat pani Janina tworzy i w domu, w którym od wielu lat przechowywała swoje obrazy, nie pokazując ich nikomu. Więc wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest okazją, by móc zapoznać się z jej twórczością pierwszy raz.
1: Wystawa będzie czynna do 16 sierpnia bieżącego roku. 20 lipca dębiccy policjanci obchodzić będą swoje święto, którego oficjalna data przypada na 24 lipca. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 na terenie Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Z tej okazji komendant powiatowy Policji w Dębicy zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego do wzięcia udziału w powiatowych obchodach Święta Policji. Podczas uroczystego apelu funkcjonariuszom wręczone zostaną odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To jest już moment, kiedy spoglądamy sobie także w stronę kalendarza historycznego i 16 dzień lipca też wpisał się dość mocno, jeśli chodzi o losy historii świata. W roku 1676 w Paryżu została ścięta trucicielka Madame de Brinvilliers. W 1717 założono miasto Ciudad del Carmen w Meksyku. 1809 w La Paz w Boliwii wybuchło krwawo stłumione powstanie antyhiszpańskie.

Teraz już czas na kalendarium muzyczne. 16 lipca 1941 roku urodził się Desmond Dekker, wokalista reggae, rocksteady i ska. W 1952 urodził się Stuart Copeland, perkusista grupy The Police. 16 lipca 1969 roku ukazał się drugi koncertowy i 31 ogólnie album Johnny'ego Cash'a zatytułowany At San Quentin. W roku 1984 ukazał się debiutancki album Sade zatytułowany Diamond Life. W roku 1992, 16 lipca, urodził się Igor Walaszek, wokalista zespołu Clock Machine. Prowadzi również karierę solową.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach? Miriam Lipińska. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. A członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
2: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
1: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
3: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
4: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
1: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
5: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żeby próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
1: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
6: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
1: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.

0: infosportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antonego Gordona. Bramki w końcówce zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandeza, w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez. To niesamowite. Absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo. Przy obu golach asystował nikt inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Osasuna. Sunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i raz jeszcze do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu Szymona Jakubiszaka.
2: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz, także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
1: Polscy siatkarze zajmują drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Japończykom. Następny mecz nasza kadra rozegra w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, zwłaszcza w dalszej części dnia. Jeśli chodzi natomiast o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie dzisiaj zobaczymy w okolicach 30 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 14 kresek, wiatr do 12 km na godzinę z północnego zachodu. Jeśli chodzi o biometr, mamy niekorzystny. Jeśli chodzi natomiast o barometry, te wskazują nam 1016. Hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
10: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła siódma, to czwartek, 16 dzień lipca i tak już kolejna godzina przed nami, jeśli chodzi o ten wspólny poranek, który cały czas dzieje się również na 101.995.2 FM. Przed nami kolejna godzina pełna muzyki, ale też i cennych informacji, co dzieje się w naszym regionie. Witajcie w kolejny dzień wakacji.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: To już czwartek, 16 dzień lipca. Jedni na wakacyjnych urlopach, inni natomiast jeszcze w pracy. Są i tacy, którzy no niestety, tak można powiedzieć, zakończyli swój cenny czas urlopowania i już no wracają do tej codzienności. U nas bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, najlepsze hity rządzą, podobnie jak i poranne kalendarium, a dzisiaj właśnie 16 dzień czerwca. Kalendarz mówi, że to imieniny Marii, Bartłomieja, Andrzeja, Stefana i Benedykta. Mamy 197 dzień roku. Dzisiaj dzień kawy domowej, Światowy Dzień Węża w kalendarzu. 4:34, o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 20:49, no a dzień potrwa 16 godzin i 15 minut.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Miasto Gorlice pozyskało kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki którym zmodernizowana zostanie kolejna ważna ulica w mieście. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy Ariańskiej na odcinku drogi gminnej o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni na odcinku około 288 metrów, budowę około 360 metrów nowych chodników, a także wykonanie miejsc parkingowych. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 300 000 zł. Dofinansowanie opiewa na ponad 1 000 000 zł, a pozostała kwota sfinansowana zostanie z budżetu miasta. Zakończył się remont prawie 100-metrowego odcinka chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Goslara w Tarnowie. Zamiast starego, mocno już zniszczonego asfaltu ma teraz nawierzchnię z kostki brukowej. Nawierzchnia chodników wzdłuż Goslara jest wymieniana systematycznie. Nową kostkę ma chodnik po stronie wschodniej. Teraz wykonano odcinek między ulicami Mickiewicza i Waryńskiego po stronie zachodniej. Oprócz kostki ekipy remontowe ułożyły też nowe krawężniki. Wyzwaniem była wymiana na pokrywy studni telekomunikacyjnej u zbiegu Goslara i Mickiewicza. Płytę wykonaną na zamówienie trzeba było dopasować do poziomu chodnika. Ponieważ ulica Goslara znajduje się na Starówce, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W ubiegłym tygodniu na osiedlu Ulaszowice w Jaśle rozpoczęła się budowa systemu odwodnienia. Prace polegają m.in. na gruntownej przebudowie rowu melioracyjnego o długości niemal 1 km oraz montażu nowoczesnych elementów kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest usprawnienie gospodarki wodnej oraz zwiększenie ochrony części osiedla, w tym domów, przed podtopieniami spowodowanymi przez intensywne opady deszczu. Zakres prac budowlanych obejmie przebudowę rowu melioracyjnego o długości ponad 900 metrów, przebudowę przepustów, budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, umocnienie dna rowu oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Prace mają zakończyć się do końca bieżącego roku. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 1 300 000 zł. Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy cykl letnich spacerów tematycznych. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem wielokulturowej historii miasta i jego okolic. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który potrwa od lipca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Spacery przyrodnicze, historyczne prelekcje i mnóstwo okazji do poznania Biecza na nowo. Tak zapowiadają się najbliższe tygodnie w naszym muzeum. W piątki, soboty i niedzielę planujemy wakacyjne spacery, na które z serca Państwa zapraszamy. Szczegółowa rozpiska na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Wpadnijcie do Muzeum Ziemi Bieckiej.
2: Nie zabraknie również mrocznych opowieści w ramach tematów Ponure żniwo Wielkiej Wojny i Katowanie Bieczem, a miłośnicy historii medycyny będą mogli zgłębić sekrety dawnej farmacji.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Chwilę czekamy przed światłami na wjeździe od strony Klęczan. Trwają prace przy ulicy Haller, w związku z czym jest zmiana organizacji ruchu na tej drodze. Jadąc przez Jasło musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia i ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Zmniejszmy też prędkość na ulicy Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Szajnochy, choć póki co nie ma tam dużych korków. Podobnie wygląda dziś ulica Piłsudskiego oraz ulica 3 Maja. Pamiętajmy o zamknięciu parkingów przy stacji kolejowej. To wszystko z powodu prac właśnie przy linii kolejowej. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie razem z Taxi Krosno.
1: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka jadąc przez Krosno napotkamy na następujące utrudnienia. Jeżeli wjeżdżamy od strony Turaszówki, no to na ulicy Rzeszowskiej troszeczkę musimy się uzbroić cierpliwość. Później ulica Jana Pawła, dole do skrętu, do światełek, jeżeli chodzi o skręt w Krakowską. No jedziemy później na bieżąco przez Krakowską. No niewielkie utrudnienia, ulica Niepodległości z Kończyńską. No troszeczkę dłużej musimy się uzbroić cierpliwość, jeżeli chodzi o wyjazd z ulicy Zrycińskiej do ulicy Podkarpackiej. No i ulica Czajkowskiego, ulica Burzaka, ulica Jagiellońska, ulica Lwowska dobrze korkuje nam ze względu na zamknięcie ulicy Grodzkiej. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękujemy, jeszcze jedziemy do Sanoka. Na większości ulic ruch odbywa się sprawnie. Troszkę zwalniamy dojeżdżając do Ronda Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Przemyskiej, czasami na Kościuszki i Mickiewicza.
2: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redmin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: 16 dzień lipca. Dzisiaj przypada nam święto Światowy Dzień Węża. To też sposobność, aby szerzyć rzetelną wiedzę na temat tych właśnie zwierząt, bo przecież wiele osób, aby być trendy, czasami kupuje węże, ale no, nie ma pojęcia o ich utrzymaniu. Specjaliści zachęcają w tym dniu, aby przyjrzeć się warunkom w terrarium i dostosować je do potrzeb danego gatunku. No a jeśli może akurat za wężami nie przepadacie, to jeszcze 16 lipca mamy też Dzień Kawy Domowej. Jeśli zastanawiacie się, cóż to takiego, to proszę bardzo, odszyfrujemy. To naukowa nazwa gatunku świnki morskiej, a jej potoczny, powszechny wariant w polszczyźnie, no przyjął się bardzo, bardzo dobrze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów. Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami. Na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
1: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
1: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu – orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
4: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
1: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Argentynie i smutek na Wyspach towarzyszyły piłkarskim kibicom. Wszystko to po drugim półfinale mundialu, w którym to Argentyna wyszarpała zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane, tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na polskich boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego meczu, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha chce zacząć sezon efektownie.
2: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
1: Trener Górnika Michał Gaszparik także jest zdania, że puchar to puchar i zawsze dobrze wygląda.
3: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
1: A mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora już na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj na niebie zachmurzenie małe będzie dominować, a jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie spodziewajmy się temperatur do 30 stopni Celsjusza. Termika gorąca i sucha, ciśnienie 1017 hektopaskali. Dzisiaj raczej synoptycy nam nie zaznaczyli opadów, a jeśli chodzi o porywy wiatru, te do 12 km z północnego wschodu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Wiadomości Trend Radio z kraju i ze świata już zaliczone, a więc przed nami kolejna godzina wypełniona muzyką, informacjami, no i przede wszystkim też dobrym humorem, który płynie z waszych maili. Trendy start @trendradio.pl. Zaglądniemy sobie też dzisiaj na skrzynkę pocztową, która w waszym zasięgu cały czas.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Trendy Start i Trend Radio. Poranne przeboje atakują naszą antenę, podobnie jak i rozmowa dnia, na którą najwyższy czas również zaprosić Was, drodzy radiosłuchacze. Kolejne ciekawe tematy podjęte w naszym stałym punkcie poranka.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu i z których osiągnięć finansowych jest pan najbardziej dumny?
9: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się stosunkowo też niedużym deficytem, 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu. To jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
8: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
9: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przy budowę drogi Ropa Brunary, drogi Ciężkowice Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki i nowe możliwości.
8: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
9: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna, Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej realizujemy, ponieważ ma ono istotne znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w regionie. Oczywiście w czasie realizacji mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami, przede wszystkim zmianami organizacji ruchu, zwężeniami jezdni i czasowymi ograniczeniami w dojazdach. Jednak prace będą prowadzone etapami, tak aby utrzymać przejezdność i maksymalnie ograniczyć niedogodności.
8: Powiat realizuje liczne zadania drogowe i mostowe, na przykład w Libuszy czy na odcinku Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Czy wszystkie te prace idą zgodnie z harmonogramem i czy są planowane kolejne modernizacje sieci drogowej w najbliższych miesiącach?
9: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z odświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych. I te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Prunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu gorlickiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu gorlickiego.
8: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
9: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści, na pewno dla mieszkańców, dla rolników, pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenie to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości. Mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako Zarząd Powiatu Gorlickiego. Dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu gorlickiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
8: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
9: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik. To właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie trawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
8: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Walonk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
9: Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Dębica otrzymała ponad 1 000 000 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dalsze funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Bezpieczna Przystań w Kochanówce. Placówka zapewnia dorosłym osobom z niepełnosprawnościami usługi opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Uczestnicy centrum otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także wsparcie pozwalające im zachować możliwie największą samodzielność, rozwijać umiejętności i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pozyskane środki pozwolą na kontynuację świadczonych usług, utrzymanie wysokiego standardu opieki oraz zapewnienie ciągłości wsparcia osobom korzystającym z oferty bezpiecznej przystani. Dobiegły końca prace związane z remontem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. To oznacza, że już niebawem po przeprowadzce główny budynek przy ulicy Jagieły ponownie otworzy swoje drzwi dla czytelników. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zrobione zostaną oznaczenia poziome i pionowe dla osób z niepełnosprawnościami, czyli plany i tabliczki tyflograficzne, tabliczki oznaczeniowe w języku Braille'a, linie naprowadzające, pola oraz pasy uwagi, taśmy kontrastowe na stopniach schodowych oraz pętla indukcyjna. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich mieszkańców, którzy do tej pory napotykali bariery architektoniczne. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowoczesna forma szkolenia wojskowego wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny, która umożliwia ochotnikom odbycie przeszkolenia wojskowego bez konieczności natychmiastowego wiązania się z armią na stałe, mówi porucznik Justyna Bugiel, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle.
2: To doskonała okazja dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą sprawdzić się w mundurze. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa pozwala poznać wojskowe życie od środka, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie. Co ważne, nie trzeba od razu podejmować decyzji o związaniu swojej przyszłości z wojskiem zawodowym. Można po prostu spróbować. Wielu uczestników po szkoleniu decyduje się kontynuować służbę, ale nie jest to obowiązek. Na początku odbywa się szkolenie podstawowe. Uczestnicy uczą się m.in. musztry, zasad posługiwania się bronią, pierwszej pomocy, terenoznawstwa czy pracy zespołowej. To jest taki intensywny, ale bardzo ciekawy czas, który pozwala zdobyć wiele praktycznych umiejętności.
1: Udział w programie niesie za sobą szeroki pakiet wsparcia materialnego i socjalnego, nieopodatkowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6,5 tysiąca złotych brutto, darmowe zakwaterowanie w jednostce oraz codzienne wyżywienie i umundurowanie, zniżki na przejazdy kolejowe PKP i możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji, np. prawo jazdy kategorii C, C+E, patenty lub kursy językowe.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
4: 15 sierpnia zapraszamy na Zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Vivid z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
1: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny.
0: Reklama.
5: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranne przeboje rozbudzają naszych radiosłuchaczy, a teraz już znowu wieści dla kierowców, które ma Michał Sienicki. Co słychać na szosach Podkarpacia i Małopolski? O tym właśnie teraz u nas.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Zaczynamy od Jasła. Zwalniamy przejeżdżając przez centrum, czyli ulicę Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulicę Szajnochy, troszkę wolniej na Mickiewicza i ulicy Jagieły. 17 stycznia i Lwowska, ruch w miarę płynny. Troszkę wolniej na skrzyżowaniach ulicy Piłsudskiego. Pamiętajmy o zamknięciu parkingu przy stacji kolejowej. Na ulicy 3 Maja też średnie spowolnienia. W Gorlicach mniej gazu na ulicach Parkowej, Kościuszki, na Mickiewicza przy dojeździe do skrzyżowania oraz na ulicy Legionów. Nie są to duże utrudnienia. Jeżeli przejeżdżamy przez ulicę Halera, uważajmy z powodu prac, utrudnienia w ruchu. Wracamy na Podkarpacie, jedziemy przez Krosno, troszkę wolniej na ulicach Niepodległości, Legionów i Korczyńskiej. Małe spowolnienie na Jagiellońskiej, Czajkowskiego i Bieszczadzkiej. Pamiętajmy o zamknięciu ulicy Grodzkiej z powodu prac.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To jest właśnie czwartek, 16 dzień lipca, czyli dokładnie 197 dzień roku kalendarzowego. Dzisiaj w polskim kościele katolickim jest to liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, znane także jako Święto Matki Bożej Szkapleżnej. Dzisiaj przypada również kilka świąt nietypowych, wśród nich Dzień Świeżego Szpinaku, Światowy Dzień Węża oraz Dzień Doceniania Świnki Morskiej. No, to ostatnie święto, przyznajcie sami, ciekawe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady. Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
2: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
1: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
3: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
1: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS-u. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
5: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
6: Kutasiki, kwas chlebowy, placuszki, puri!
7: Krzyż dackie z czerwą z grilla!
8: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go bozdybankiem i na grilla.
9: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
1: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.

Info sportowe w Trendy Radio. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. On zaliczył 2 asysty, jego koledzy zdobyli 2 bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie, oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalami. Rywalem czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez. Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scaloni. Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią. To w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i aktualnie jest 3. w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów. Ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych. Pierwsze z nich już jutro. Dziś po południu ceremonia startu. Liderem cyklu Mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin będą nam rosły w stronę 30 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się w dalszej części dnia zachmurzenie małe. Wiatr północno-wschodni w porywach 12 km na godzinę. Raczej upłynie nam ten czwartek bez opadów. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1017 hektopaskali. Sytuacja biometeo jest niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pora już na kolejną godzinę programu Trendy Start. Jako że mamy po godzinie 9 kilka minut, to oznaka, że poczytamy troszeczkę najbardziej rozpoznawalne tytuły podkarpackiej i małopolskiej prasy. Co tam dzisiaj słychać? O tym nieco więcej dowiemy się z porannego przeglądu prasy, który przygotowała dla nas na tę najbliższą godzinkę Ewa Bukowiecka. Pozostańcie z nami.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko. Szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety codziennej Nowiny. Firma EV Motors dostarczy 8 autobusów elektrycznych dla miejskiej komunikacji samochodowej w Krośnie. Będą to pojazdy chińskiej marki King Long, które zostały już sprawdzone na trasach MKS. O pieniądze na zakup autobusów i stacji ładowania miasto postarało się z programu Zielony Transport Publiczny. Dostało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 5 750 000 zł oraz 2,5 miliona złotych preferencyjnej pożyczki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyznaczył pułkownika Daniela Błotko na dowódcę 20. Przemyskiej Brygady Obrony Pogranicza. Końcem tygodnia na Podkarpacie wrócą upały, więc miejsca na odpoczynek są pilnie poszukiwane. Za kilka dni będzie można korzystać z kolejnej plaży na Podkarpaciu i to zaledwie 20 minut samochodem od Rzeszowa. Burmistrz Głogowa Małopolskiego zaprasza do Parku Miejskiego imienia Aleksandra Ładosia, gdzie będzie można odpocząć w spokoju przy stawie. Jednym z największych wydarzeń międzynarodowego zlotu motocyklowego Radawa 2026 był konkurs GOC Custom Show, w którym prezentowane były wyjątkowe, ręcznie modyfikowane motocykle. Największym triumfatorem tegorocznej edycji został projekt KI, który zdobył zarówno tytuł Best of Show, jak i nagrodę publiczności.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy teraz, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
3: Na podkarpackich drogach poranek rozpoczął się od kilku kolizji drogowych. Około godziny 7 w miejscowości Wola Rafałowska w powiecie rzeszowskim doszło do zderzenia skutera z Renault. Policjanci ustalili, że kierujący jednośladem był nietrzeźwy. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Około godziny 7.30 w Mrowli w powiecie rzeszowskim zderzyły się Volvo i Renault. Z kolei na ulicy Targowej w Rzeszowie Ford zderzył się z Volvo. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany.
2: Dziękujemy, mówił Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz 77. Decyzja ta ostatecznie określi przebieg nowej obwodnicy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, oddział w Rzeszowie.
2: We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazaliśmy warianty W2 oraz W4 jako racjonalne, alternatywne, natomiast jako ten preferowany oraz najkorzystniejszy dla środowiska wskazaliśmy wariant określony jako W7. Wariant ten ma ponad 20 km długości, zaczyna się w miejscowości Skołoszów przy węźle autostradowym Przemyśl. Następnie będzie przebiegał po zachodniej stronie DK77 przez gminy Radymno, Orły oraz Żurawica. W miejscowości Żurawica przetnie istniejącą drogę krajową nr 77, omijając po północno-wschodniej stronie miasto Przemyśl, włączając się następnie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w miejscowości Chórko.
1: Obwodnica Przemyśla wyprowadzi ruch ciężki poza obszary zabudowane i mieszkaniowe. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto, co poprawi bezpieczeństwo na drodze. Powiat dębicki realizuje dwa kluczowe zadania w zakresie zabezpieczenia drogi powiatowej Zawada-Stasiówka w miejscowości Stobierna. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa powstaje dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekty budowlane, które umożliwią przeprowadzenie przyszłych prac stabilizacyjnych osuwiska. Łączną wartość obu zadań zaplanowano na kwotę 470 tysięcy złotych, z czego ponad 370 tysięcy będzie stanowić dofinansowanie z budżetu państwa. Dokumentacja geologiczno-inżynierska pozwoli szczegółowo rozpoznać warunki gruntowe i określić optymalne rozwiązania techniczne, natomiast projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót zabezpieczających. Bezpłatne konsultacje, warsztaty, szkolenia i pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia. Takie wsparcie oferuje projekt Pomocny Tarnów. Z programu mogą skorzystać osoby przygotowujące się do usamodzielnienia, usamodzielniani wychowankowie oraz rodziny zastępcze. Nabór rozpoczął się wczoraj. Nabór rozpoczął się 15 lipca. Celem projektu jest rozwijanie samodzielności, wzmacnianie kompetencji społecznych i życiowych oraz ułatwienie startu w dorosłe życie. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z korepetycji i szkoleń, porad psychologa, terapeuty, seksuologa oraz doradcy zawodowego. Zaplanowano także warsztaty rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne, treningi budżetowe i kulinarne oraz spotkania integracyjne grupy samodzielni. Dla rodzin zastępczych przygotowano warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze oraz szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu wypaleniu. Nabór do projektu trwa do 29 lipca.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o inwestycjach drogowych. 1988 was just the beginning. And now in 1998 the story continues. The return of fancy. Come on, drop it!

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, Twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
3: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP, Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Czas już na Gazetę Krakowską. Prace przy modernizacji linii kolejowej nr 104 na odcinku Rabka Zaryte - Mszana Dolna - Fornale - Kasina Wielka wyraźnie przyspieszają. Już w przyszłym roku pojadą tam pierwsze pociągi. Obecnie na placu budowy trwa intensywna budowa mostów i wiaduktów, a inwestycja wkracza w kolejny etap. PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały najnowsze zdjęcia z budowy, pokazujące postęp prac oraz powstające obiekty. W nocy z 13 na 14 lipca na ulicy Daszyńskiego w Brzeszczach doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem 5 nieletnich. Jak ustalili policjanci, za kierownicą Opla siedział 16-letni mieszkaniec Brzeszcz, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W najbliższy poniedziałek na dwóch niezwykle popularnych tatrzańskich szlakach rozpoczną się kolejne prace remontowe. Choć Tatrzański Park Narodowy nie planuje zamykania tych tras dla turystów, wędrowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Na jednym z remontowanych odcinków wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Jeszcze kilka miesięcy temu nadchodzący sezon turystyczny w Zakopanem stał pod znakiem zapytania. Eksperci i lokalni przedsiębiorcy z niepokojem patrzyli na Bliski Wschód, obawiając się, że eskalacja tamtejszego konfliktu całkowicie odetchnie Podhale od gości z krajów arabskich. Czarny scenariusz się jednak nie sprawdził. Choć pod Giewontem nie ma już takich tłumów jak w ubiegłym roku, goście z Półwyspu Arabskiego ponownie pojawili się na Krupówkach.
7: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trend Radio.
1: Przegląd prasy zakończony, godzina 10 coraz bliżej, a my właśnie mamy dla was jeszcze bardzo przyjemny utwór, który przed godziną 10 też dedykujemy wszystkim tym, którzy wybrali ten poranek w towarzystwie Trendy Hitów. Oskar Cyms, Na niebie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały znów w natarciu, są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle. Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. A z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
2: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
3: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
1: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
4: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
1: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
5: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce zachmurzenie małe, natomiast jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie termometry powinny rosnąć w stronę 30 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i dzień upłynie nam jako gorąca i sucha termika. Ciśnienie 1017 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
6: Reklama.
7: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
8: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
7: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
9: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
7: Oj tak, Rysiu, oj tak!
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
16: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
17: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
20: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
21: Reklama. Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
5: Minęła już godzina 10, a my dalej jesteśmy razem z Wami na naszej antenie. Trwa program Trendy Start. Kolejny wakacyjny dzień i to już 16 dzień czerwca. Czwartek, weekend coraz bliżej, a więc no można mówić, że już z górki dla tych zwłaszcza zapracowanych. I wszystkim tym życzymy spokojnego, miłego dnia i niechaj ten czas, zwłaszcza w pracy, zdecydowanie szybciej płynie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 10 lipca 2026 roku. Oferty pracy. Specjalistka do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren całego kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Dominikowice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki kategorii BT, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, branża motoryzacyjna, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel religii, miejsce pracy Binarowa. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku radcy prawnego, miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca teren całego kraju. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Giętów. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Asystent do kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren całego kraju i Unii Europejskiej. Kierowca, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Na pogodny czwartek, na dobry nastrój polecają się hity, które gramy właśnie dla was w ten czwartkowy czas. Dzisiaj giełda pracy, o czym już mieliście okazję się przekonać. No właśnie, w każdy poniedziałek i czwartek mamy dla was też porcję ogłoszeń z biur pracy z regionu. A najlepsze hity zawsze gramy na 101.9.95.2 FM. No i teraz chociażby Arek Braxton, Łukasz Sienicki i Marek Kościkiewicz, czyli wielki comeback Pola latach szczęśliwego Nowego Jorku. Pamiętacie dokładnie również tę produkcję filmową? Jeśli tak, to teraz te wspomnienia wrócą, ale z wakacyjnym, idealnym bitem pod lato 2026 roku.
0: To jest Trendy Hit. Trendy.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: O tej porze to już można zaczynać spokojnie myśleć, co tutaj dzisiaj zrobić na obiad, a są tacy, którzy podczas drugiego śniadania w pracy, podczas małej pauzy, chcą usłyszeć na naszej antenie przebój o tytule Early Morning. To grupa AHA właśnie teraz pogra nam. Wkrótce też dorzucimy kilka informacji z regionu. Bądźcie z nami na bieżąco.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego na jednej z ulic w Ustrzykach Dolnych zauważyli Peugeota, który jechał z uszkodzonym kołem. Policjanci wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się, jednak kierujący zlekceważył go i kontynuował jazdę. Mundurowi ruszyli za nim. Aby uniemożliwić kierowcy ucieczkę, policjanci zajechali mu drogę radiowozem. Wówczas mężczyzna zatrzymał się. Za kierownicą Peugeota siedział 48-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu. Mieszkaniec powiatu strzyżowskiego stracił prawo jazdy, a z uwagi na stan techniczny Peugeota funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu. Gmina Dębica otrzymała ponad 1 000 000 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dalsze funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Bezpieczna Przystań w Kochanówce. Placówka zapewnia dorosłym osobom z niepełnosprawnościami usługi opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Uczestnicy centrum otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także wsparcie pozwalające im zachować możliwie największą samodzielność, rozwijać umiejętności i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pozyskane środki pozwolą na kontynuację świadczonych usług, utrzymanie wysokiego standardu opieki oraz zapewnienie ciągłości wsparcia osobom korzystającym z oferty bezpiecznej przystani.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Sanoku wzbogaciła się o 6 nowych eksponatów przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Są to łoże fakira, przetestuj pamięć, śmigiełko, złap mnie jeśli potrafisz, rysowanie z opóźnieniem oraz spacer z funkcją. Łącznie sanocka sowa oferuje już 27 stacji badawczych. Najwięcej emocji budzi łoże fakira, konstrukcja z 1000 gwoździ, na której można się położyć, by przekonać się, jak działa rozłożenie ciężaru ciała. Z kolei rysowanie z opóźnieniem pozwala sprawdzić koordynację wzrokowo-ruchową, a złap mnie, jeśli potrafisz, ćwiczy refleks i koncentrację poprzez łapanie spadających jajek. Sowa jest miejscem dla osób w każdym wieku. Eksponaty zachęcają do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zjawisk naukowych w praktyce. Sieć Sowa działa w całej Polsce i liczy obecnie 50 stref tworzonych we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowoczesna forma szkolenia wojskowego wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny, która umożliwia ochotnikom odbycie przeszkolenia wojskowego bez konieczności natychmiastowego wiązania się z armią na stałe, mówi porucznik Justyna Bugiel, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle.
3: To doskonała okazja dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą sprawdzić się w mundurze. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa pozwala poznać wojskowe życie od środka, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie. Co ważne, nie trzeba od razu podejmować decyzji o związaniu swojej przyszłości z wojskiem zawodowym. Można po prostu spróbować. Wielu uczestników po szkoleniu decyduje się kontynuować służbę, ale nie jest to obowiązek. Na początku odbywa się szkolenie podstawowe. Uczestnicy uczą się m.in. musztry, zasad posługiwania się bronią, pierwszej pomocy, terenoznawstwa czy pracy zespołowej. To jest taki intensywny, ale bardzo ciekawy czas, który pozwala zdobyć wiele praktycznych umiejętności.
1: Udział w programie niesie za sobą szeroki pakiet wsparcia materialnego i socjalnego, nieopodatkowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6,5 tysiąca złotych brutto, darmowe zakwaterowanie w jednostce oraz codzienne wyżywienie i umundurowanie, zniżki na przejazdy kolejowe PKP i możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji, np. prawo jazdy kategorii C, C+E, patenty lub kursy językowe.
0: Reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
6: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Nie w Krośnie, a w Zamościu ma toczyć się proces w sprawie nieprawidłowości w uzdrowisku Rymanów i Kolegium Humanum. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Rzeszowie. Na ławie oskarżonych zasiądzie 26 osób, w tym była prezes uzdrowiska Iwona O. Zarzuty stawiane oskarżonym dotyczą m.in. korupcji i oszustw, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Część oskarżonych przyznała się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia. Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Krośnie. Wszyscy tamtejsi sędziowie złożyli jednak wnioski o wyłączenie ich z rozpatrywania tej sprawy. W tej sytuacji Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zdecydował, że proces będzie toczyć się przed Sądem Okręgowym w Zamościu.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert. Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Pracę dostaliśmy, to, że może nie tak skończy na 10 lipca 2020.

Operator lasera CNC Sulistrowa, operator oprawiarek skrawających Lubatówka, operator opękarko zatapiarki Krosno, operator prasy krawędziowej Sulistrowa, operatorka maszyn CNC Rzepeć, operatorka maszyn stolarskich Rzepeć, operatorka suwnic ładowarki Żurawia Rzepeć, osoba do prac ogólnogórskich.

Center Iwonik, pomoc administracyjna Krosno, pomoc kuchenna Hrymanów-Zdrój, pomoc kuchenna Hrymanów-Zdrój, pracownik administracyjno-biurowy Hrymanów, pracownik biurowy Staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki, Puławy, pracownik produkcji Krosno,

specjalista do spraw handlu międzynarodowego, Krosno. Specjalista do spraw obsługi klienta, PSB, Mrówka, Krosno. Specjalistka do spraw logistyki i zamówień, Krosno. Specjalistka do spraw obsługi klienta, Jasło. Specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim, Jasło. Specjalista

sprzedawca staż Krosno, sprzedawca w sklepie medycznym Krosno, przybierz elementów metalowych Suistrowa, szpaczka Potok, szpaczka Jasło, ślusarz mechanik Krosno, ślusarz Suistrowa.

0: bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena.

Unibet oraz Polski Węgiel i Ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Kocham ten stan.
1: W MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Reklama.

Jeszcze przed godziną 11 zaglądamy sobie do burzliwego świata gwiazd. Tutaj czasami zaiskrzy i wiadomo, że trwa proces rozwodowy Michała i Poli Wiśniewskich, który niezmiennie wzbudza sporo zainteresowanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że byli partnerzy unikną długich sporów o pieniądze. Z doniesień medialnych wynika, że kwestie finansowe uregulowali już wcześniej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna od siódemki. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
2: Widział pan ceny na stacji?

0: dzisiaj nie widziałem jeszcze.
1: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
2: No to trochę będzie więcej.
1: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
3: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7 zł i 30 groszy. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
4: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
3: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli 2 razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. A poczta powiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
5: W regionie dzisiaj słonecznie i z temperaturami do 30 stopni Celsjusza. Tak nie powinno być dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Krakowie, Tarnowie czy Rzeszowie. Porywy wiatru z północnego wschodu do 12 na godzinę, ciśnienie 1700 hektopaskali. No a jeśli chodzi o opady, takich synoptycy nam raczej nie przewidują. Podobno wraca letnia aura, podobno wracają letnie temperatury. Jutro już powyżej 30 kresek, więc życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Bo jeśli chodzi o program Trendy Start, to Łukasz Michtal, dzięki za uwagę, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
6: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9 zł 50 za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.pl.
8: Pierogi 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Udzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
9: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę

0: Ale czekają na Was lokalne lenty. Kabaret Stan Tutaj i rokowy zespół KDRB. W godzinie 20 jazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem. Wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie mycie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Rykma 96.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Dzisiaj czwartunięk.
3: Tak jest.
2: Wiecie, że w czwartek jest ważna uroczystość, związana oczywiście z inauguracją.
3: Czego?
2: No, panieński, Marzeny i Piotr.
3: W czwartek?
2: Wiesz?
3: No, nie widziałem.
2: Także pozdrawiamy was, głąbki, bardzo serdecznie, gorąco. Dziękujemy za te maile i mamy oczywiście Marzenie. Dziękujemy, dziękujemy.
3: O, nice.
2: Ja przyjdę na placki, bo wcześniej nie dam rady. Ania na wszystko.
3: No pewnie, będę od zera.
0: Słuchasz Trend Radia.

0: I Type.
1: I Type, Life. Piękny hit. Twoje życie jest udane? Kolorowe? Co? Dlaczego?
0: Mogłoby być lepiej.
1: Mogłoby być lepiej?
0: No, a twoje?
1: A to czego ci brakuje, żeby było bardziej kolorowe? Powiedz mi.
0: A, Marcin, to można było się rozwodzić na te tematy. A twoje? Wiesz,
1: moje bardzo kolorowe, udane.
0: No, wiem. U ciebie jest zawsze dostęp.
1: Tak sobie trochę pogawędziliśmy.
0: No pewnie.
1: Nie wiem, dlaczego to mnie zaintrygowało teraz. Dlaczego twoje życie nie jest kolorowe?
0: A, może kiedyś ci powiem.
1: Jesteś pawiem.

0: Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
7: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
8: Największe hity tylko dla Was.
9: Grupa Erotic, Head Over Heels.
10: Tak, moi drodzy, wracamy do wspaniałych hitów lat 90. i do grupy, która no fajny vibe sprzedawała właśnie wtedy.
9: No bardzo.
10: I mieli pomysł na siebie. No i był taki był, ale po prostu był bardzo chwytliwy.
9: No ja też tak.
10: Jak
9: muszę.
10: Robimy zespół, jak robimy coś dla kogoś, to też powinno być chwytliwe. Reklamę jak robisz też chwytliwą, nie?
9: No trzeba.
10: Tak.

0: Weekend Radio. Ta fala dobrej energii.
1: Silver pojawia się, tak, belgijski duo raz pojawia się na naszej antenie. Na wakacje, w zimie, w lecie, na wiosnę, na jesień. Bardzo udany przebój, zawsze podnosi na dół. No i oczywiście my go dlatego gramy.
2: Tak jest, play.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Jest.
2: No mercy,
1: są takie przeboje. No właśnie, są. Where do you go? Nie, ja tego nie potrafię. To jeszcze raz, no może ty.
2: Where do you go?
1: Nie, zaśpiewaj tak o to, żeby to weszło, żeby się wszczelić rzeczywiście w melodię.
2: To było?
1: Ja, no chodzi mi
2: my
1: po głowie, ale nie po...
2: Linie,
1: no tak, tak, tak, dobrze, to znana piosenka.
2: No tak,
1: kompromitujemy się na całej linii.
2: A co ty, Marcin?
1: Miejski

0: Zespół muzyczny Pop Dance, założony w 1995 roku
1: przez niemieckiego producenta Franka Fariana.
0: Producent, który był odpowiedzialny za wiele projektów, które oczywiście pojawią się na naszej antenie, jak się okazuje, bo często już gramy.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Gorlice pozyskało kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki którym zmodernizowana zostanie kolejna ważna ulica w mieście. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy Ariańskiej na odcinku drogi gminnej o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową

0: infrastruktury technicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni na odcinku około 288 metrów, budowę około 360 metrów nowych chodników, a także wykonanie miejsc parkingowych. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 300 000 zł. Dofinansowanie opiewa na ponad 1 zł, a pozostała kwota sfinansowana zostanie z budżetu miasta. Zakończy się remont prawie 100-metrowego odcinka chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Goslara w Tarnowie. Zamiast starego, mocno już zniszczonego asfaltu ma teraz nawierzchnię z kostki brukowej. Nawierzchnia chodników wzdłuż Goslara jest wymieniana systematycznie. Nową kostkę ma chodnik po stronie wschodniej. Teraz wykonano odcinek między ulicami Mickiewicza i Waryńskiego po stronie zachodniej. Oprócz kostki ekipy remontowe ułożyły też nowe krawężniki. Wyzwaniem była wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej u zbiegu Goslara i Mickiewicza. Płytę wykonaną na zamówienie trzeba było dopasować do poziomu chodnika. Ponieważ ulica Goslara znajduje się na Starówce, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
1: Dzieje się blisko ciebie.
0: Przez lata tworzyła z dala od galerii artystycznego zgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myśl o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Klińskiej zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności. Dziś o godzinie 18 w Galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta zostanie wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi – opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki, mówi Marta Jamruk, kuratorka wystawy.
2: Ta wystawa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz pokazujemy na niej obrazy Paniny, ale również wnętrze galerii aranżowaliśmy w taki sposób, by przypominało wnętrze domu. W domu, w którym od wielu lat pani Janina tworzy i w domu, w którym od wielu lat przechowywała swoje obrazy, nie pokazując ich nikomu. Więc wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest okazją, by móc

0: Muzeum Ziemi Bieckiej zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy cykl letnich spacerów tematycznych. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem wielokulturowej historii miasta i jego okolic. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który potrwa od lipca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
1: Spacery przyrodnicze, historyczne prelekcje i mnóstwo okazji do poznania Biecza na nowo. Tak zapowiadają się najbliższe tygodnie w naszym muzeum. W piątki, soboty i niedzielę planujemy wakacyjne spacery, na które z serca Państwa zapraszamy. Szczegółowa rozpiska na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Wpadnijcie do Muzeum Ziemi Bieckiej.
0: Nie zabraknie również mrocznych opowieści w ramach tematów Ponure żniwo Wielkiej Wojny i Katowanie Bieczem, a miłośnicy historii medycyny będą mogli zgłębić sekrety dawnej farmacji.
2: Reklama. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
10: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Walczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
11: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
12: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
13: Kapitan. More and more. Więcej i więcej.
14: Jak to powiedziałeś?
13: Niemiecka grupa eurodance'owa, która jednocześnie zapoczątkowała ten nurt muzyczny. Najmniej znany singiel to jest jaki?
14: Ten jest najbardziej znany.
13: A najbardziej. Dlaczego gdzie? Ja najmniej?
14: Marcin, no bo... Nie wiem, co się z tobą
13: more
14: dzieje.
13: More and more, oczywiście tam.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: To Unlimited już teraz
2: tak.
1: Pojawia się
2: w programie. Never surrender. Jaki to jest numer?
1: Tak, słuchajcie, Marcin, tak, nic jaki gość. No, nie mam pytań. Marcin uwielbia ten kawałek.
2: Uwielbiam ten kawałek, a się rozpływał, jak go słyszę, jak ty słyszysz na przykład piosenkę Korony, Baby Baby.
1: No tak.
2: Ja tak powiedział.
1: Jeden to jeden.
2: Ja tak powiedział.
1: Ja tak mówię.
2: I ci zostało.
1: No.
2: Hej, ludzie, tyle lata minęło, a ty
1: ludzie,
2: dalej myślisz o tym, co ci to powiedział.
1: No.
2: Człowieku, nieważne, było, minęło,
1: było,
2: i po co do tego wracasz w ogóle?
1: Tak jest. Dobra, przestań.
2: No.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Umiotowski z orkiestrą dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: ABBA pojawia się
3: Mamma
2: na naszej...
3: Mamma mia.
2: Komu byś chciała tak powiedzieć?
3: Mamma mia.
2: No? Często to
3: ja
2: mówisz.
3: Ja tak często mówię.
2: Często mówisz, no.
3: Mamma mia.
2: Jak też i właśnie, jak też i to też, jak też i... Nie, ja nie wiedziałam, tak, że... mówiłam, właśnie o tym myślałam. To są twoje słowa w kółko, jak mantrę powtarzasz.
3: A ty, Marcina, są wszystkie na naj. Jestem najnormalniejszy, najfajniejszy,
2: najbardziej niedostosowany. Tak, to ja.
3: No, to ty, w całej okazałości.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Albano i Romina Power i kawałek...
2: Tu soltanto tu.
1: No, jeszcze raz.
2: Tu soltanto tu.
1: Jeszcze raz.
2: Tu soltanto tu.
1: A to śpiewająco, śpiewająco.
2: Tu soltanto tu.
1: Pięknie śpiewa Żanka. Myślę, że powinnaś zrobić karierę solową.
2: Dzięki. A niebawem coś ich wyjdzie może.
1: To co ty zrobisz jako speakerka?
2: A, bo
1: jak wiesz, ty śpiewaczką jesteś, operową.
2: Można prawie robić
1: różne
2: kilka
1: rzeczy, nie?
2: Rzeczy naraz.
1: No właśnie, jesteś podzielna uwagi.
2: No tak, czasem tak.

0: Dzięki za dziś. Bye. Czwartkowe wydanie przechodzi do czego? Do historii? No pewnie tak,
1: do
0: trochę
1: historii,
0: w pewnym sensie.
1: Ale
0: tak.
1: Jeszcze będziemy powracać.
0: Oczywiście pozdrawiamy was bardzo gorąco. Polecamy się zawsze po godzinie 11, bo wtedy największe, najfajniejsze, najmocniejsze, najbardziej dance'owe przeboje, które oczywiście wam towarzyszą na wakacjach, poza wakacjami, no wszędzie, gdzie jesteście.
1: Wszędzie, wszędzie. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
2: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
1: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
3: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej.
1: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
4: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
1: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
5: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
6: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
7: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 30 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. No chyba cieszymy się z tego słońca, co? A jak piątek, jeszcze cieplejszy, bo na termometrach 31 stopni. Od soboty nieco chłodniej, 25 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W niedzielę niewiele się zmieni, 25 stopni i wiatr w porywach, aj delikatnie, 25 km na godzinę.
0: Reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Okrętówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
15: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
17: Granie na żądanie.
18: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Hi, hi, hello, czwartulo. No i wreszcie ten czwartek taki przyjemniejszy, nie? No dokładnie. No niestety długo to nie potrwa, tak patrząc na prognozy, dlatego cieszmy się z tego, co mamy. No i najlepiej coś sobie fajnego zaplanować na dzisiaj i na piątulo. No. Tymczasem zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

Pozdrowienia dla Łukasza i piosenka Golców, Szarpany, zagramy Łukaszu, specjalnie dla ciebie. Szarpać się co prawda nie będziemy, ale opalać się za to już tak. Trzymam kciuki za wasze opalenizny, już podsyłacie foty, że olejek w eter wszedł. No mi też by się przydało, bo wyglądam jak mąka 50 albo 100, nawet chyba gorzej. Dobra, gramy już teraz na naszej antenie Szarpany.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rockowy Redmin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama.
2: Wszystkiego najlepszego dla wkraczającego w najlepszy wiek dla mężczyzny Jacka przesyła żona Dorota wraz z Sebastianem i Anią w urodziny Rynkowskiego. Zagramy oczywiście, że tak. Życzymy dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu. I tak sobie myślę, pani Dorotko, jaki jest ten najlepszy wiek dla mężczyzny? No niby mówi się, że najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny. Ale ile w tym prawdy, to już musicie chyba, drogie panie, same sobie odpowiedzieć. Bum, bum, gdzie się podziały tamte prywatki z dedykacją dla starego przyjaciela Grzesia od Kamili i Leszka. Tą piosenkę nucili nasi rodzice, a teraz jest już nasza. Lata lecą, oj, lecą, pewnie, że lecą. Niestety, a chciałoby się czasem zatrzymać w miejscu, nie? No pewnie.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Gratulacje dla fachowców z zaplecza technicznego za mistrzowskie wykonanie zadania. Dziękujemy. Co by zagrać? Może We Are The Champions? Pozdrawiam, Henik i Jacek. Pozdrawiam Was, panowie, serdecznie. I jak po mistrzowsku, to tak też musimy zagrać. We Are The Champions. Heniu, Jacku, to dla Was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę w Wesołej. Kierujący Peugeotem podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i dachował. W wyniku zdarzenia 3 osoby trafiły do szpitala. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym Peugeotem 30-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego w trakcie wyprzedzania prawidłowo jadącej kij na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w przepust. Następnie Peugeot, którym kierował, przewrócił się na dach. W wyniku zdarzenia kierujący Peugeotem oraz dwoje jego pasażerów trafiło do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że 30-latek był trzeźwy.
1: Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na ustalenie szczegółowych okoliczności i przyczyn wypadku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz 77. Decyzja ta ostatecznie określi przebieg nowej obwodnicy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Rzeszowie.
3: We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazaliśmy warianty W2 oraz W4 jako racjonalne, alternatywne, natomiast jako ten preferowany oraz najkorzystniejszy dla środowiska wskazaliśmy wariant określony jako W7. Wariant ten ma ponad 20 km długości, zaczyna się w miejscowości Skołoszów przy węźle autostradowym Przemyśl. Następnie będzie przebiegał po zachodniej stronie DK77 przez gminy Radymno, Orły oraz Żurawica. W miejscowości Żurawica przed nieistniejącą drogę krajową nr 77, omijając po północno-wschodniej stronie miasto Przemyśl, włączając się następnie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w miejscowości Chórko.
1: Obwodnica Przemyśla wyprowadzi ruch ciężki poza obszary zabudowane i mieszkaniowe. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto, co poprawi bezpieczeństwo na drodze. Powiat dębicki realizuje dwa kluczowe zadania w zakresie zabezpieczenia drogi powiatowej Zawada Stasiówka w miejscowości Stobierna. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa powstaje dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projekt budowlany, które umożliwią przeprowadzenie przyszłych prac stabilizacyjnych osuwiska. Łączną wartość obu zadań zaplanowano na kwotę 470 tysięcy złotych, z czego ponad 370 tysięcy będzie stanowić dofinansowanie z budżetu państwa. Dokumentacja geologiczno-inżynierska pozwoli szczegółowo rozpoznać warunki gruntowe i określić optymalne rozwiązania techniczne, natomiast projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót zabezpieczających. Od najbliższej soboty, 18 lipca, ulica Grodzka w Krośnie będzie ponownie przejezdna. Na tym odcinku obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Gmina Jedlicze oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Jaśle przeprowadziły prace związane z usuwaniem barszczu sosnowskiego. Prace wykonano metodą mechaniczną na lewym i prawym brzegu rzeki Jasiołka w Jedliczu na osiedlu Borek na odcinku około 400 metrów. Usuwanie barszczu sosnowskiego w pozostałych miejscach na terenie gminy Jedlicze będzie kontynuowane. Barszcz sosnowskiego jest niebezpieczny. To roślina parząca, stwarzająca poważne zagrożenie dla zdrowia. Kontakt z nią może prowadzić do dotkliwych oparzeń skóry.
0: Reklama.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Mamo, czy wygra Polska?
6: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
16: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
17: Ulala, z okazji zbliżającej się rocznicy proszę dla mojej gości. Kocham cię jak wariat, dziękuję za wszystkie lata i zastanawiam się, jak ze mną wytrzymujesz, Dareczek. Oj, panie Darku, chyba każda kobieta chciałaby usłyszeć, jak mężczyzna przyznaje się do tego. Wiadomo, no 50-50, czasem z kobietami jest ciężko, czasem z mężczyznami, także różnie to bywa. Ważne, żeby znaleźć ten złoty środek. Play.

Proszę o piosenkę zespołu Pectus. Pozdrawiam Alę, która ostatnio zaczęła trenować bieganie. Alusia, pozdrawiamy w takim razie. No mam nadzieję, że bieganie z rytmem trendy. No tak, bieganie stało się mega, mega popularne.

0: Trendy Radio.
1: Czy można zagrać szybszą, bardziej skoczną muzykę? Dlatego poproszę Bass Huntera. Można, oczywiście, że tak. Kto powiedział, że po 12 takich energetycznych hitów być nie może? Lecimy.

0: Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
6: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
7: Serdeczne życzenia z okazji przejścia do nowej pracy dla Zbyszka za 4 lata ciężkiej roboty. Dziękujemy, prosimy o Modern Talking, koledzy z pracy. Zbysiu, no to w takim razie życzę nowych sukcesów, super frajdy z pracy, bo wiadomo, no też źle nie musi być, bardziej pozytywnie. Specjalnie dla ciebie Modern Talking.

Prosimy o piosenkę Tego, co najlepsze dla brata Jerzego z okazji 66. urodzin bracia Zjedlicza. Ale słodziaśnie. Panie Jurku, dużo, dużo zdrowia dla pana, bo jest najważniejsze uśmiechu, radości, miłości i no właśnie jeszcze spełnienia marzeń. Gramy Tego, co najlepsze specjalnie dla pana.

0: Bye, bye, bye. Żegnam się z wami i życzę oczywiście udanego dzionka. Do usłyszenia, no, już tak naprawdę za kilka godzin, a Fifi Waćkowski przejmuje popołudniówkę. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza. Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
3: Pierwsza partia badań żywności, między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
2: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez 3 Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
4: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
2: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.

0: Możemy ponarzekać na to, że jest za gorąco. 29 stopni w cieniu, tyle pokazują termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, ale dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed burzami. Jutro jeszcze cieplej, nawet 31 w cieniu.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kretówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Reklama.

0: zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Druga zmiana w Trend Radio, kilka minut po 13. Gorąca druga zmiana. Chciałoby się coś na schłodzenie. Pamiętajcie, pić dużo wody. Teraz, moi drodzy, przed nami królowa fal, czyli pocztówka z wakacji.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Reklama. Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
4: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jarosławiu.
5: Zajrzyjmy do kalendarza. 16 dzień lipca już, a dopiero co wakacje się rozpoczynały. Do końca lata pozostało nam 67 dni. 6-7. Natomiast dzisiaj czwartek, ale w kalendarzu też dzień, Światowy Dzień Węża. No to teściowej najserdeczniejsze życzenia.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 48-latkowi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna jechał ulicami Ustrzyk Dolnych Peugeotem, który miał rozerwaną oponę. Dodatkowo mieszkaniec powiatu strzyżowskiego miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego na jednej z ulic w Ustrzykach Dolnych zauważyli Peugeota, który jechał z uszkodzonym kołem. Policjanci wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się, jednak kierujący zlekceważył go i kontynuował jazdę. Mundurowi ruszyli za nim. Aby uniemożliwić kierowcy ucieczkę, policjanci zajechali mu drogę radiowozem. Wówczas mężczyzna zatrzymał się. Za kierownicą Peugeota siedział 48-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
1: Mieszkaniec powiatu strzyżowskiego stracił prawo jazdy, a z uwagi na stan techniczny Peugeota funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu. 48-latek usłyszał 2 zarzuty. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a także niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W Domu Ludowym w Podniebylu zakończono prace modernizacyjne, które poprawiły funkcjonalność i estetykę obiektu. Inwestycje zostały w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Jedlicze, a ich łączny koszt to nieco ponad 20 tysięcy złotych. Przeprowadzona została renowacja parkietu w sali głównej oraz na scenie. Zakres robót obejmował cyklinowanie parkietu, szpachlowanie, polerowanie całej powierzchni posadzki i sceny oraz 3-krotne lakierowanie lakierem przeznaczonym do podłóg ekstremalnie eksploatowanych. Ponadto zamontowane zostały nowe aluminiowe drzwi zewnętrzne. W ubiegłym tygodniu na osiedlu Ulaszowice w Jaśle rozpoczęła się budowa systemu odwodnienia. Prace polegają m.in. na gruntownej przebudowie rowu melioracyjnego o długości niemal 1 km oraz montażu nowoczesnych elementów kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest usprawnienie gospodarki wodnej oraz zwiększenie ochrony części osiedla, w tym domów przed podtopieniami spowodowanymi przez intensywne opady deszczu. Prace mają zakończyć się do końca roku. Wartość zadania opiewa na kwotę 1 300 000 zł. W Polsce co roku rozpoznaje się około 50 tysięcy nowych nowotworów skóry, w tym około 3 tysięcy czarniaków, a liczba zachorowań systematycznie rośnie. Skuteczna ochrona to unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, stosowanie kremów z wysokim filtrem SPF, noszenie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz regularne nawadnianie organizmu, mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podkarpackiego Oddziału NFZ.
4: Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Gdy wybieramy się w miejsca nasłonecznione, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, okryciu i ochronie przed promieniowaniem UV. Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia.
1: Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaka umiera z tego powodu. Ponadto liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Mundial wchodzi w tą najbardziej decydującą fazę, czyli przed nami finał. Hiszpania, Argentyna, derby krajów hiszpańskojęzycznych, mówiąc krótko, ale wiecie co? Wczoraj obserwowałem smutek, rozpacz kibiców angielskich po tym, jak odpadli z walki o złoto. To musi być straszny ból. Na szczęście nasi piłkarze nam po prostu tego oszczędzają. My o tym bólu po odpadnięciu z baraży to do tego momentu zdążyliśmy już nawet zapomnieć.

0: Trwa kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 18 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach, a wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie. Można zgłaszać już swój udział w 7. biegu na maksa, rodzinnym biegu świętego Maksymiliana, który odbędzie się w sobotę 12 września w Sanoku. Organizowane przez rektorat pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Sanoku wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych inicjatyw sportowo-integracyjnych, przyciągające rodziny, dzieci, młodzież oraz seniorów. Tegoroczna edycja oferuje 3 dystanse: 2 km, 5 km oraz 10 km. Start i meta wszystkich biegów zlokalizowane będą przy kaplicy pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Sanoku. Zapisy prowadzone są do 5 września za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie maksymilian.przemyska.pl.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Reklama. Trendy Radio.

Polacy gromią na sportowej imprezie w Stanach Zjednoczonych. Tylko nie chodzi akurat o mundial, a o Ligę Narodów w siatkówkę. Wygraliśmy z Bułgarią 3-0 w Chicago. No i wielkie gratulacje. W nocy z piątku na sobotę zmierzymy się z reprezentacją Brazylii. Ja mam tylko pytanie do siatkarzy. A wy to nie chcielibyście czasem piłkę też pokopać?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty? Mirjam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
1: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
1: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
4: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
1: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Tawexu.
5: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
1: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: I znów gorąco na Podkarpaciu i w Małopolsce, 29 stopni. Tyle średnio pokazują termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Gorlicach, Dębicy czy Jaśle. Natomiast jutro będzie jeszcze cieplej, do 30 nawet. Obowiązuje jednak ostrzeżenie dla Podkarpacia i Małopolski, ostrzeżenie przed burzami.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
12: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
13: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.
7: Druga zmiana w Trendy Radio, lecimy do Rumunii, lecimy na południe, akcent, ten rumuński akcent oczywiście, i Kali. Bez wątpienia, jeden z klasyków pierwszej dekady XXI wieku.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem zaglądamy do Kanady. Stamtąd jest też Shania Twain i kolejny hicior od tej wokalistki, Forever and For Always. Czyli w sumie na zawsze i na wieczność.

Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.

Zajrzyjmy teraz na Mundial. Wiadomo, kto zagra w finale. Mówiliśmy o tym w wiadomościach sportowych, chociażby Argentyna kontra Hiszpania. Leo Messi kontra Lamine Yamal. No i właśnie, wraca to zdjęcie, kiedy Leo Messi w ramach akcji marketingowej kilkanaście lat temu kąpał małego Yamala. Są zdjęcia, no jeżeli tak to działa, to musimy mieć prośbę do Roberta Lewandowskiego. No niech kąpie polskie dzieci. Wtedy za kilkanaście lat Mistrzostwo Świata będziemy mieli pewne.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przejdźmy się po drogach naszego regionu. Najpierw Jasło. Tu zwalniamy na ulicy 17 stycznia w kierunku centrum. W kierunku Ronda Solidarności zwalniamy na ulicy Lwowskiej, spowolnienia na ulicy Piłsudskiego oraz na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy i ulicy Mickiewicza. Troszkę trzeba zwolnić. Wolniej idziemy również ulicami 3 Maja, Kołłątaja i Metzgera. W Gorlicach zwiększmy ostrożność na wyjeździe w stronę Klęczan oraz na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Na Sienkiewicza i Węgierskiej ruch w miarę płynny. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiejszego popołudnia podróżnych przez Krosno czekają spore utrudnienia. No, dłużej może, gdzie musimy postać. Jest to ulica Czajkowskiego prawie cała, ulica Pużaka prawie cała. Jest to spowodowane zamknięciem ulicy Grodzkiej. Proszę Państwa, ulica Lwowska się korkuje, ulica Jagiellońska, ulica Krakowska, niepodległości Korczyńska, Okrzej. No i proszę Państwa, to dziwo, dzisiaj wjazd do Krosna jest bardzo utrudniony. Już czekamy praktycznie od dwóch serc, chcąc wjechać w kierunku stacji Pipi. Jeżeli chodzi o odwrotny ruch w stronę miejsca piastowego, tam idzie dzisiaj w miarę na bieżąco. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, wytrwałości życzę i miłego dnia.
1: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Nogę z gazu ściągamy na Przemyskiej, Dmowskiego przy dojeździe do Ronda oraz na ulicach Rymanowskiej i Kościuszki.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na termomodernizację budynku nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wraz z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą dwóch dźwigów osobowych. Na realizację zadania powiat jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 763 tysięcy złotych. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę okien, drzwi, podbitki dachowej wraz z rynnami. Dodatkowo wykonany zostanie remont balkonów, tarasów i istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie również docieplony. Pracownia Konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzyma nowoczesny sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą prowadzić prace konserwatorskie zgodnie z najwyższymi standardami. Pierwsze urządzenie już trafiło do pracowni konserwacji. Jest nim stół konserwatorski niskociśnieniowy, który można porównać do połączenia wielkiego żelazka i ogromnej przyssawki, mówi Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: To jest, można powiedzieć, w przenośni ogromne żelazko, które dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych.
1: Wartość całego projektu wynosi około 76 tysięcy złotych, z czego ponad 54 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogórz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
4: Przegląd solistów, również, którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek. Wkrótce pielgrzymi z diecezji tarnowskiej wyruszą na szlak. Za przeszło miesiąc, 17 sierpnia, startuje piesza pielgrzymka tarnowska. Trwają właśnie zapisy. Pielgrzymkę zainauguruje msza święta w tarnowskiej katedrze o godzinie 6.30. Następnie pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę. Do pokonania będą mieli ponad 200 km. Trasa z Tarnowa do Częstochowy zajmie im 9 dni. Chętni wciąż mogą zapisywać się do końca lipca w kancelariach parafialnych lub na spotkaniach organizowanych przed pielgrzymką przez księży przewodników w miejscach organizacji poszczególnych grup.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: A wiecie, że w moich sklepach

0: złote przy zakupie 6, a chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

0: Stany Zjednoczone w nocy znowu uderzyły w Iran. Iran natomiast, uwaga, odpowiada, że chce wciągnąć do wojny kolejną cieśninę. Cieśninę, którą płynie 3 miliony baryłek ropy dziennie. Konkretnie zapamiętajcie tę nazwę, bo pewnie w przyszłych tygodniach będziemy jej używać często. Cieśnina Bal Am Mandab.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Informator.
1: Jeszcze do końca wakacji w Muzeum Ratusz Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie można oglądać wystawę Artefakt 3, prezentującą kilkadziesiąt prac studentów Akademii Tarnowskiej. Inspiracją do powstania rysunków były muzealne eksponaty dawnej sztuki, które młodzi twórcy analizowali pod kątem formy, funkcji oraz bogactwa zdobień i ornamentów. Prezentowane prace ukazują proces artystycznej interpretacji historycznych artefaktów i pokazują, jak współczesne spojrzenie młodego pokolenia może nadać nowy wymiar muzealnym skarbom. Ekspozycja ma interesującą formę. Prace studentów prezentowane są obok muzealnych przedmiotów, które stały się dla nich inspiracją. 17 lipca w Muzeum Bojków w Myczkowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Ignacy Łukasiewicz – Człowiek, który zmienił świat. Wystawa poświęcona jest życiu, działalności i dziedzictwu Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej oraz jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej nauki i przedsiębiorczości. Początek o godzinie 15.
0: Trendy, informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
3: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
4: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19

Zajrzyjmy do świata plotek, ploteczek, gwiazd i piłki nożnej. W sieci pojawiła się krytyka Anny Lewandowskiej. Pojawiła się krytyka po tym, gdy zabrakło jej w Chicago podczas prezentacji Roberta. No i Anna Lewandowska odbija tę krytykę. Napisała, cytuję, dorosły mężczyzna nie potrzebuje, żeby żona odprowadziła go do nowej pracy. No wiadomo, no. Da sobie radę sam, a w Chicago jednak jest mało Hiszpanów.

0: Miłego życia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
3: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
2: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
4: To taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
2: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie. Po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia na Podkarpaciu i w Małopolsce ciepło, gorąco, nawet 29 stopni w cieniu, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Obowiązuje jednak ostrzeżenie przed burzami. Jutro trochę więcej chmur, ale jeszcze cieplej, nawet 31 stopni w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.
1: Druga zmiana w trendy radio. Trwa mundial, a jak mundial, to Shakira. Także na 101,9 oraz 95,2 FM. W tej godzinie oprócz Shakiry pojawi się też chociażby grupa Wet, Wet, Wet. A to w ramach cyklu UK Charts.
2: To

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostaliśmy w kolektorze, możemy pracować na 10 lipca 2020.

Operator lasera CNC Sulistrowa, operator oprawia rekskrawający lubatówka, operator opękarko zatapiarki Krosno, operator prasy krawędziowej Sulistrowa, operator operatorka maszyn CNC Rzepeć, operator operatorka maszyn stolarskich Rzepeć, operator operatorka suwnic ładowarki Żurawia Rzepeć, osoba do prac ogólnobudowlanej.

Kłusu, Listrowa, pracownik ogólnobudowlany, Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki, Puławy, pracownik produkcji, Krosno, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Krosno, pracownik sali sprzedaży,

specjalista do spraw handlu międzynarodowego, Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta, PSB, Mrówka, Krosno, specjalistka do spraw logistyki i zamówień, Krosno, specjalistka do spraw obsługi klienta, Jasło, specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim, Jasło, specjalista w zakresie psychologii, Krosno, edytor, Krosno, sprzedawca, kasjer, Krosno, sprzedawca, pracownik kawiarni, Krosno, sprzedawca, staż, Krosno, sprzedawca w sklepie medycznym, Krosno, szlifierz elementów metalowych, Sulistrowa, szwaczka, Potok, szwaczka, Jasło, ślusarz, mechanik, Krosno, ślusarz, Sulistrowa, ślusarz, spawacz, posada górna, technolog, technolożka, w Glafie Zelni, miejsce piastowe, technolog, technolożka do

0: bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
8: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
10: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
11: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
12: Najpierw oddajmy głos nadkomisarzowi Piotrowi Wojtunikowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który powie, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
13: Dzień na podkarpackich drogach mija spokojnie, bez poważnych zdarzeń, natomiast policjanci interweniują w miejscach niegroźnych kolizji. Po godzinie 12 w Kolbuszowej na ulicy 11 listopada doszło do zderzenia osobowego Volkswagena z motorowerem. Około godziny 13.30 w Jarosławiu na ulicy Tarnowskiego doszło do kolizji Fiata z dostawczym Iveco, a kilka minut później w Rzeszowie na rondzie rodziny Ulmów zderzył się osobowy Citroen z samochodem ciężarowym. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
12: Dziękujemy za informację. Jedziemy przez Jasło. Jak zwykle po południu jest tłocznie na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Trzeba chwilę poczekać. Przystajemy też na ulicy 17 stycznia, również w stronę Ronda Solidarności, a także na ulicy Piłsudskiego przed światłami na skrzyżowaniach. Poza tym wolniej ulicami Kościuszki, Szejnochy, Mickiewicza, Jagieły i Kazimierza Wielkiego. Nogę z gazu ściągamy na Metzgera 3 maja i ulicy Kołątaja. W Gorlicach zwalniamy na Bieckiej, Parkowej Legionów i Kościuszki, troszkę wolniej na Węgierskiej, Sienkiewicza. Wolniejszy też wyjazd w stronę Wiecza. W Krośnie ruch wolniejszy na Podwalu Tkackiej, Legionów, Niepodległości, Bursaki i ulicy Korczyńskiej. Zwalniamy też na Czajkowskiego, Jagiellońskiej, Bieszczadzkiej. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicy Burzaka, zamknięcie Grodzkiej też z powodu prac drogowych oraz odcinka ulicy Sikorskiego.
11: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Gorlice pozyskało kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Ariańskiej. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 2,3 miliona złotych. Do brzozowskiej komendy zgłosiła się 41-latka, która padła ofiarą oszustwa. Z jej relacji wynikało, że ktoś z jej konta w bankomacie w Warszawie wypłacił gotówkę. Jak dodała, kiedy weszła na otrzymany w mailu link i wybrała swój bank, skontaktował się z nią mężczyzna podający się za pracownika portalu ogłoszeniowego i poprosił ją o kod. W swojej bankowości elektronicznej autoryzowała przelew. Wówczas oszust przerwał rozmowę, a ona zorientowała się, że straciła ponad 3000 zł. Wyjaśnia starsza aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Tego samego dnia, kilka godzin później, do brzozowskiej komendy zgłosił się 57-letni mężczyzna, również mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika banku. Pokrzywdzony usłyszał, że na numer jego rachunku bankowego został złożony wniosek kredytowy i że doszło do włamania na jego konto. Później drugi z przestępców zasugerował, że ponieważ konto zostanie zablokowane przez bank, najlepiej będzie, jak mężczyzna wypłaci zgromadzone na nim środki. Oszust polecił 57-latkowi, aby dokonał 6 wypłat po 8 tysięcy złotych każda oraz jednej wypłaty w kwocie 2 tysięcy. Mężczyzna poszedł do bankomatu i wypłacił całą zażądaną przez przestępców kwotę, łącznie 50 tysięcy złotych.
1: Mężczyzna wpłacił je do bitomatu w Rzeszowie. Dopiero gdy nie mógł się skontaktować z rzekomym pracownikiem banku, zgłaszający zorientował się, że został oszukany i zawiadomił brzozowskich policjantów.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Zakończono prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w rejonie cmentarza komunalnego w Trzcienicy. W ramach prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej na części placu postojowego oraz poprawiono odwodnienie drogi. Dzięki realizacji inwestycji poprawiły się warunki dojazdu, bezpieczeństwo oraz komfort osób odwiedzających cmentarz. Wartość prac wyniosła ponad 205 tysięcy złotych. 21 lipca Dębica odda hołd żydowskim mieszkańcom miasta, ofiarom zagłady. W 84. rocznicę likwidacji przez Niemców dębickiego getta w Lesie Wolica odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej na społeczności żydowskiej. Przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła ważną część Dębicy, współtworząc jej historię, kulturę i codzienne życie. Tragiczny kres tej wielopokoleniowej obecności przyniosła niemiecka okupacja i zagłada. W lipcu 1942 roku rozpoczęła się likwidacja dębickiego getta. Tysiące osób zostały zamordowane na miejscu lub deportowane do obozów zagłady. Główna uroczystość odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 16 w Lesie Wolica, miejscu naznaczonym tragiczną historią. Podczas ceremonii oddany zostanie hołd ofiarom zbrodni dokonanej na żydowskiej społeczności miasta. Obchodom towarzyszyć będzie spektakl muzyczny Zdmuchnąć niepamięci kurz, który odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 17 w Domu Kultury Śnieżka przy ulicy Bojanowskiego 18. Bilety na spektakl dostępne są w kasie Domu Kultury Śnieżka oraz online.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.

Czwartkowe popołudnie w Trendy Radio. No czwartek to powoli można myśleć o tym, co robić w weekend, na przykład w niedzielę. W Osieku Jasielskim odbędzie się święto gminy. Będzie się działo początek o 13:00, będzie turniej sołectw, będą koła gospodyń wiejskich, będą też koncerty. Zagrają chociażby Łobuzy czy Budka Suflera, a późnym wieczorem i nocą dyskoteka z Trendy Radiem w ramach wakacyjnej trasy Trendy Life Tour. W niedzielę widzimy się w Osieku Jasielskim. A mnóstwo informacji o tym, co dzieje się w regionie, na www.trendyradio.pl o każdej porze dnia i nocy.

0: 19 lipca przy ulicy Czajkowskiego 94B w Krośnie odbędzie się wydarzenie Przystanek Kroskon z gratowozem. Gry planszowe, gry wideo i zbiórka dla kotów. Wydarzenie organizowane przez Fundację Graty będzie lokalną zapowiedzią Kroskonu, konwentu gier i fantastyki. Na uczestników czekać będą warsztaty gier planszowych prowadzone przez animatorów czasu wolnego, gry wideo w Gratowozie, czyli pierwszym w Polsce game tracku Fundacji Graty. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również dobrowolna zbiórka darów dla kotów. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 18. Mieszkańcy Brzozowa i okolicznych miejscowości mogą szykować się na wyjątkowe muzyczne popołudnie. Burmistrz Brzozowa oraz Brzozowski Dom Kultury serdecznie zapraszają na zbliżający się festiwal orkiestr dętych. To doskonała okazja, aby usłyszeć potężne brzmienia instrumentów dętych i poczuć niesamowitą energię płynącą z muzyki wykonywanej na żywo. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Parku Jordanowskim w Brzozowie. Podczas festiwalu na scenie zaprezentują się utalentowane formacje z regionu, które przygotowały zróżnicowany i porywający repertuar. Początek o godzinie 16.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kretówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!

0: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
1: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: UK Chart w Trendy Radio. Dziś lecimy w lata 90, konkretnie do 16 lipca 1994 roku. Wtedy na szczycie zdecydowanie największy hit od grupy Wet, Wet, Wet, Love is All Around. I co ciekawe, to nie jest ich utwór, znaczy się w tym wykonaniu jest, ale oryginalnie to był kawałek grupy The Trucks z lat 60. Później numer był coverowany chociażby przez R.E.M. w 92, czy właśnie przez Wet, Wet, Wet w 94. I to ta ostatnia wersja stała się największym i niezapomnianym do dziś hitem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
2: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
3: Ale czy maksymalny?
2: Brałam taki wyrok pod uwagę.
1: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
4: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
5: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
4: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensory, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
5: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
4: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
1: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Nadal obowiązuje ostrzeżenie przed burzami dla naszego regionu. W nocy z czwartku na piątek termometry pokażą średnio 16 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia jeszcze goręcej niż dzisiaj, chociaż będzie więcej chmur. Termometry pokażą od 30 stopni w cieniu w Sanoku i Krośnie do 31 w Tarnowie i Dębicy.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama.
9: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
18: Reklama.
19: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
7: Jesteśmy już po 16. Za 24 godziny to będzie weekend. Naprawdę niewiele zostało. Przed nami Gina T i Too Young to Love.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 10 lipca 2026 roku. Oferty pracy. Specjalistka do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren całego kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Psycholog szkolny. Miejsce pracy Dominikowice. Psycholog szkolny. Miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki kategorii BT. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym. Miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej. Hipoterapia. Miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktyki i praktycznej nauki zawodu. Instrukcja nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Branża motoryzacyjna. Miejsce pracy Biecz. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii. Miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola. Miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy. Miejsce pracy Hańczowa. Przedstawiciel handlowy. Miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku radcy prawnego. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy pomiarowy. Miejsce pracy teren kraju. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Ślusarz. Miejsce pracy Muszanka. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Praca teren całego kraju. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Fryzjer. Miejsce pracy Gorlice. Kucharz. Miejsce pracy Śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Legietów. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz TIK. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Asystent do kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Monter mebli. Miejsce pracy Biecz. Stolarz meblowy. Miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Miejsce pracy teren całego kraju i Unii Europejskiej. Kierowca praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych. Miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osie Kujasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójcy gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osie Kujasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem!
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimet, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Czy można zrobić imprezę dla dwóch? Oczywiście, że tak. Party for Two i Shania Twain w ramach cyklu Płyta tygodnia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej, tak zwanej Nagóry, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej w Trzcinicy. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 193 metrów. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5 metrów. Wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,75 metra z każdej strony, a także przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego korzystania z tego odcinka. Wartość zadania opiewa na ponad 211 tysięcy złotych. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior Plus w Kochanówce w ramach projektu pod tytułem Razem Możemy Więcej – Rozwój Usług Społecznych w Gminie Dębica. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w placówce wsparcia dziennego proszone są o zgłaszanie się osobiście do Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica lub telefonicznie oraz wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 24 lipca. Parafia Świętego Michała Archanioła zaprasza wszystkich chętnych na rajd rowerowy Binarowska Szprycha 2026, który odbędzie się pod hasłem Franciszkański F5 w 800. rocznicę śmierci Świętego Franciszka z Asyżu. Rajd odbędzie się w poniedziałek 20 lipca. Trasa rajdu to Biecz, Dukla, Głowienka, Krosno, Binarowa, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
2: Binarowska Szprycha 2026 śladem kościołów i klasztorów franciszkańskich. Planujemy przejechać dystans 120 km, odwiedzając klasztory Bernardynów Dukli, franciszkanów konwentualnych w Głowience koło Krosna, klasztorów kapucynów i franciszkanów konwentualnych w Krośnie i klasztoru w Bieczu, gdzie rozpocznie się msza święta, rozpocznie rajd msza święta o godzinie 6 rano. Można zaplanować ten rajd także i jadąc gdzieś troszkę w odległości od nas, ale można przyjechać, przywieźć samochodem, ewentualnie rower i stąd wyruszyć w tą trasę i potem sobie też powrócić do domu.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej parafii w Binarowej.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W weekend 8 i 9 sierpnia stadion Mosir w Brzozowie stanie się sercem największej imprezy rozrywkowej w regionie, goszcząc wyczekiwane Dni Brzozowa 2026. Wydarzenie wystartuje w sobotę 8 sierpnia o godzinie 16, stawiając w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych, tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Skaner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera Kena. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu Biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne, instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Droply. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej szerokiej widowni z programu telewizyjnego. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami.
0: Reklama.
4: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
5: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
4: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
4: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
10: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Dobry wybór.

Ten lipiec póki co to był mało wakacyjny, jeśli chodzi o temperaturę. Momentami no dość chłodno jak na wakacje i jak na lato, nie? Ale coś za coś, okazuje się, że w lasach pojawiły się grzyby. Możemy uprawiać nasz sport narodowy. Czyli co? Wychodzi na to, że matka natura zapłaciła nam rekompensatę za chłodniejsze póki co lato. No dziękujemy, dziękujemy. A teraz to byśmy chcieli się jednak trochę poopalać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle. Trendy Informator.
1: Trwa kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 18 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach, a wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie. Można zgłaszać już swój udział w 7. biegu na maksa, rodzinnym biegu świętego Maksymiliana, który odbędzie się w sobotę 12 września w Sanoku. Organizowane przez rektorat pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Sanoku wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych inicjatyw sportowo-integracyjnych, przyciągające rodziny, dzieci, młodzież oraz seniorów. Tegoroczna edycja oferuje 3 dystanse: 2 km, 5 km oraz 10 km. Start i meta wszystkich biegów zlokalizowane będą przy kaplicy pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Sanoku. Zapisy prowadzone są do 5 września za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie maksymilian.przemyska.pl.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwo BUM Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
4: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Oczywiście mnóstwo wiadomości z kraju i ze świata. Po 17 rusza granie na żądanie. Spędźcie to popołudnie, ten wieczór razem z Trendy Radiem. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
3: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
1: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupryjanowicz.
4: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
1: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
5: To jeszcze zaglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i w okolicach 16 stopnia Celsjusza. Zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie całe 17 kresek. Wiatr 5 w porywach do 10, a sytuacja biometeo będzie korzystna.
6: Ale za to jutro upalnie. Piątek, no wreszcie słoneczny, 30 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, ale z tej pogody chyba się cieszymy, nie Marcin? No,
5: oczywiście, że tak. Tym bardziej, że już dzisiaj odczuwaliśmy chyba powyżej 30.
6: Już tak było. Sobota równie upalna. Na 30
5: ale deszcz,
6: stopni,
5: ale burze,
6: z tym, że no
5: ale
6: właśnie.
5: Deszcz, ale burze, ale deszcz, ale burze.
6: Niedziela nieco chłodniejsza, deszcz. Bo 25 stopni, deszczowo w nocy 14.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Mamo, czy wygra Polska?
13: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Walczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
5: Co by takiego zagrać, skoro wróciło do nas lato przynajmniej?
6: Marcinie,
5: pod temperatur,
6: wiesz, coś na pewno, co nas rozgrzeje, a nie, no coś pasuje
5: coś
6: takiego.
5: Coś pasuje takiego, wiesz, wyjątkowego, typowo na lato. No to myśl szybko, szybko.
6: Sami lato, sami.
5: Sami chcesz wymyślić?
6: No tak, ja to uwielbiam.
5: Sami, okej, okay, to niech będzie.
6: No Marcin, to jest utwór lato, rozumiem, idealny, tak? Jak na latko.
5: Dzień dobry, witajcie, pozdrowienia, dedykacje, zapraszamy
6: gorąco. Pewnie, podsyłajcie.

Słoneczno-wakacyjne przeboje na antenie Trend Radia i teraz gorąca i serdeczna dawka pozdrowień, bo interaktywny program w eterze. Dla Marzeny, tak, Stanoka, ciepła i serdeczna dedykacja od Bartosza. Oczywiście piosenka, która pojawia się na antenie, to Porywi mnie i DJ Dr. Szwek dokładnie na antenie. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy dobrze bawią się na tych wakacjach i pilnują tego, co dzieje się w regionie, oczywiście imprezową. A jeśli chodzi o imprezową strefę, to u nas w informatorze kulturalnym, ale też w reklamach pojawiają się te najnowsze imprezy, na które warto się po prostu wybrać. A to dla Lenki, serdeczna dedykacja od Piotra. Pozdrowienia z Jasła i dołączony kawałek Down Under.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Umiotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
6: Reklama.
7: Trendy Radio na wakacjach.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: Flames of Love na antenie Trendy. I gorąca i serdeczna dedykacja dla Izy, która, no właśnie. Słuchajcie, tutaj bardzo ciekawa historia, bo oni właśnie oświadczyli się wtedy, w 98, kiedy to nagranie po 88 przeżywało drugą młodość. No to właśnie, teraz zagrajmy Flames of Love i odnowione właśnie 98 roku nagranie. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, cieszę się, że się wam bardzo układa. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy, no, pamiętają, słuchajcie, te lata, w których ta muzyka eurodance'owa była bardzo popularna, szczególnie w okresie narzeczeństwa, ślubu, najpóźniej przez okres wyjątkowych imprez, prawda?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 48-latkowi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna jechał ulicami Ustrzyk Dolnych Peugeotem, który miał rozerwaną oponę. Dodatkowo mieszkaniec powiatu strzyżowskiego miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego na jednej z ulic w Ustrzykach Dolnych zauważyli Peugeota, który jechał z uszkodzonym kołem. Policjanci wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się, jednak kierujący zlekceważył go i kontynuował jazdę. Mundurowi ruszyli za nim. Aby uniemożliwić kierowcy ucieczkę, policjanci zajechali mu drogę radiowozem. Wówczas mężczyzna zatrzymał się. Za kierownicą Peugeota siedział 48-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
1: Mieszkaniec powiatu strzyżowskiego stracił prawo jazdy, a z uwagi na stan techniczny Peugeota funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu. 48-latek usłyszał 2 zarzuty, odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a także niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pracownia konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzyma nowoczesny sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą prowadzić prace konserwatorskie zgodnie z najwyższymi standardami. Pierwsze urządzenie już trafiło do pracowni konserwacji. Jest nim stół konserwatorski niskociśnieniowy, który można porównać do połączenia wielkiego żelazka i ogromnej przyssawki, mówi Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: To jest, można powiedzieć, w przenośni ogromne żelazko, które dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie, na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych.
1: Wartość całego projektu wynosi około 76 tysięcy złotych, z czego ponad 54 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: W ubiegłym tygodniu na osiedlu Ulaszowice w Jaśle rozpoczęła się budowa systemu odwodnienia. Prace polegają m.in. na gruntownej przebudowie rowu melioracyjnego o długości niemal 1 km oraz montażu nowoczesnych elementów kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest usprawnienie gospodarki wodnej oraz zwiększenie ochrony części osiedla, w tym domów przed podtopieniami spowodowanymi przez intensywne opady deszczu. Prace mają zakończyć się do końca roku. Wartość zadania opiewa na kwotę 1 300 000 zł. Wkrótce pielgrzymi z diecezji tarnowskiej wyruszą na szlak. Za przeszło miesiąc, 17 sierpnia, startuje piesza pielgrzymka tarnowska. Trwają właśnie zapisy. Pielgrzymkę zainauguruje msza święta w tarnowskiej katedrze o godzinie 6.30. Następnie pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę. Do pokonania będą mieli ponad 200 km. Trasa z Tarnowa do Częstochowy zajmie im 9 dni. Chętni wciąż mogą zapisywać się do końca lipca w kancelariach parafialnych lub na spotkaniach organizowanych przed pielgrzymką przez księży przewodników w miejscach organizacji poszczególnych grup.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz.

0: sklepy. Wybieram moje sklepy.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama. Tak gra Trend Radio.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radio. Oczywiście gorące i serdeczne hity Kaoma i Lambada. Tak, moi drodzy, gramy. To bardzo wyjątkowy hit, szczególnie na wakacje. Szczególnie na właśnie słoneczne i upalne chwile, które się zbliżyły i już je odczuwamy. Za chwilę podsumowanie trendy listy. Zostańcie z nami.

0: Tak, moi drodzy, wyjątkowe hity już teraz.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Podsumowujemy to, co działo się wczoraj na naszej trendyliście.
2: W programie, dokładnie. Wylot Aleksandra Stan i Fire. No niestety, ale za to niebawem pojawi się również kolejna propozycja od tej rumuńskiej artystki. A jak wiemy, i Aleksandra, i wokalistka Inna potrafią naprawdę ruszyć, no, największe kamienie na parkiet, nie Marcin?
0: Poważnie?
2: Naprawdę.
0: A, no to w takim razie ja się upiszę też, żeby wyjść na ten parkiet.
2: No
0: nie będę miał później obaw, że
2: no nie...
0: No właśnie, nie będę, że tak powiem, statyczny, o tak to określę.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o propozycje, Alien, Mighties i Deszcz. Panów mogliśmy już usłyszeć podczas Dni Jasła i mam wrażenie, że po tych dniach panowie są, no, tacy bardziej aktywni
0: oczywiście
2: w świecie muzyki, Marcin.
0: No jasne, no i dlatego są też proponowani do naszej trendlisty.
2: No właśnie, zobaczymy, co to będzie.
0: Dawid Podsiadło na Błysk.
2: Oj, też pięknie.
0: Szykujesz coś na Błysk?
2: No, może uda mi się w końcu posprzątać.
0: A sprzątasz coś na Błysk?
2: Rzadko.
0: Rzadko?
2: Nie, posprzątam, Marcin, ale mam tak, że... No właśnie, tak, dwa razy w roku, przed świętami.
0: Dwa razy w roku?
2: No.
0: I czemu ty się tu przyznajesz?
2: No bo wiesz, no Marcin, ogarniam, bo ogarniam, ale jeżeli chodzi na Błysk, no to dwa razy w roku, no przyznaję. To co, mam ściemniać?
0: Nie ściemniaj, nie ściemniaj.
2: No właśnie.
0: Pierwsza piątka przed nami i Robin Schulz rozpoczyna pierwszą piątkę.
2: Tak,
0: to nagranie jest z nami od jakiego czasu?
2: Oj, Marcinie.
0: 5 tygodni, z tego co pamiętam.
2: Chyba już 2 miesiące.
0: Wow.
2: No długo, długo.
0: I szósteczka wczoraj, przedwczoraj, wczoraj awans o jedną lokatę.
2: Tak jest, na 4. Eighth, Meet Me in the Dark. Dzisiaj, no niestety, w formie jednolokatowego spadku. To samo tyczy się trójeczki MK i Zone, bo z pierwszego, ale za to panowie z December 10 w bardzo ładnym awansie. Na 2., ale nadal waszym top one jest Lord Luxury i Colorado.
0: Tak? Pozostaje na miejscu pierwszym?
2: Pozostaje, ponownie powraca, ponieważ, no, nie tak dawno był na pierwszym, później

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne. Tych podobno jest najwięcej. Obrodziło grzybami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
1: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
3: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
1: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
4: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy, żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
1: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dziś w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
2: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
1: Mecz w Poznaniu o 19. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko dwa mecze. Sobotni obrąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielno złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują, wychwalając ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli winnego, to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie za dwa lata współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka, aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historię rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech USK Praga oraz Francji Tango Bursz. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibirk Stisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski za Stanu Zielona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października.

0: Dzięki, zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane tej nocy i 16 stopni zobaczymy na termometrach. 5 w porywach do 10 to wiatr, a ciśnienie 1018 hektopaskali. Spoglądamy jeszcze na sytuację biometeo, ta z kolei korzystna. Jutro natomiast w okolicach 30 stopnia Celsjusza jest zachmurzenie umiarkowane. 7 w porywach do 12 to wiatr, a biometeo niekorzystne. W sobotę możliwe przelotne opady deszczu, mogą pojawić się też burze, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Biometeo będzie niekorzystne, natomiast w niedzielę w okolicach 26 stopnia i mogą przelotnie pojawiać się opady deszczu.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Sobota, 18 dzień lipca, start godzina 16. Nagrody o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja, kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Reklama. A teraz

Serdeczna i gorąca, tak, dawka pozdrowień dla Romana, który dzisiaj obchodzi swoje 48 urodziny, a pozdrowienia przysyła Weronika. Napisała tego SMS-a Starnowa i pozdrawiając bardzo gorąco, płyną pozdrowień właśnie tej osoby, która mieszka w Krośnie. Konkretnie na Polance. I oczywiście dedykacja muzyczna to ten numer, który jest chyba numerem jeden. No właśnie na wakacjach. I chyba w pewnym sensie tak jest.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Gramy, tak moi drodzy, prywatka z Trendy Radiem, wydanie wieczorne, a u nas pozdrowienia dla kochanego męża Mateusza z Łęk Dukielskich, który właśnie intensywnie maluje salon. Proszę o piosenkę 7 czerwonych róż. Oto pozdrowienia, to pozdrowienia od Moniki, a tobie oczywiście, Mateuszu, niech szybko pędzel, a wałek, gdzie kto pędzlem teraz maluje?
2: Razu pewnego swojej dziewczynie oświadczyć chciałem się.
1: Ale rogi trzeba, od czasu do czasu, prawda?
2: Więc nie

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś rano policjanci zostali poinformowani o odnalezieniu ludzkich szczątków na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Rogi w gminie Miejsce Piastowe. Na obecnym etapie tożsamość zmarłej osoby nie została jeszcze potwierdzona. Żadna osoba nie została zatrzymana w związku z tym zdarzeniem. Nie ma również podejrzenia udziału osób trzecich.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W Domu Ludowym w Podniebylu zakończono prace modernizacyjne, które poprawiły funkcjonalność i estetykę obiektu. Inwestycje zostały w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Jedlicze, a ich łączny koszt to nieco ponad 20 tysięcy złotych. Przeprowadzona została renowacja parkietu w sali głównej oraz na scenie. Zakres robót obejmował cyklinowanie parkietu, szpachlowanie, polerowanie całej powierzchni posadzki i sceny oraz trzykrotne lakierowanie lakierem przeznaczonym do podłóg ekstremalnie eksploatowanych. Ponadto zamontowane zostały nowe aluminiowe drzwi zewnętrzne. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na termomodernizację budynku nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wraz z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą dwóch dźwigów osobowych. Na realizację zadania powiat jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 763 tysięcy złotych. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę okien, drzwi, podbitki dachowej wraz z rynnami. Dodatkowo wykonany zostanie remont balkonów, tarasów i istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie również docieplony. W Polsce co roku rozpoznaje się około 50 tysięcy nowych nowotworów skóry, w tym około 3 tysięcy czarniaków, a liczba zachorowań systematycznie rośnie. Skuteczna ochrona to unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, stosowanie kremów z wysokim filtrem SPF, noszenie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz regularne nawadnianie organizmu, mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podkarpackiego Oddziału NFZ.
3: Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Gdy wybieramy się w miejsca nasłonecznione, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, okryciu i ochronie przed promieniowaniem UV. Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia.
1: Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaka umiera z tego powodu. Ponadto liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogórz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury. Mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
4: Przegląd solistów, również, którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
0: Reklama.
5: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redmin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
1: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17.

0: Kiego na antenie Trend Radia i That's When You Know. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam mojego kochanego właśnie Przemusia z Rymanowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Justyna z Jedlicza i dedykuję ten numer, który właśnie teraz gra na naszej antenie. Przenosimy się do Gorlic. Ciepła dedykacja dla Martyny, która dzisiaj kończy 30 lat. Wszystkiego dobrego. 100 lat od całej załogi Trendy Radia. No ale oczywiście dziewczyny pozdrawiają ciebie bardzo mocno i proszą o Chadomena, Monika i Klaudia. A kawałek to Chadomen, Majki, Kumi, Roxa. Okej, tańczy. Ruda tańczy jak szalona.
1: Wracam

Maria. Na antenie Trend Radia gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy, tak, Viola, dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia od Kazimierza z Bobowej. Pozdrowienia kierowane są do Grybowa. I oczywiście numer wyjątkowy. Znacie go z wesel, znacie go z różnych okolicznościówek. No i na wakacjach niezmiernie popularny, prawda? Teraz będzie absolutna petarda. Od Agnieszki z Sanoka dla wszystkich. Kawałek, który chodził i chodzi wam po głowach cały czas. Bushman, dokładnie tak. I no one else. Już teraz na naszej antenie. Za chwilę

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka to słuszna kara, ocenia karnista. Liderzy PiSu mają zdecydować, albo partia, albo własne stowarzyszenia. Harcerze patrzą na prognozy pogody i są gotowi do ewentualnych ewakuacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą. Tak wyrok na Łukasza Żaka komentuje prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma trafić do więzienia na 20 lat. Ma też wypłacić setki tysięcy złotych odszkodowań.
2: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Mówi profesor Mikołaj Małecki. Na kary więzienia zostali też skazani koledzy Łukasza Żaka, którzy nie udzielili pomocy ofiarom i składali fałszywe zeznania. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować. Ostatni dzień lipca zorganizuje w Warszawie grilla na 1000 osób. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
3: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsce. Między innymi pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
1: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Harcerze w pełnej gotowości. Burzowa pogoda sprawia, że muszą być gotowi na to, by w każdej chwili się ewakuować z obozu. Tak było ostatnio na Śląsku. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
4: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny, wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
1: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa też Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
5: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: W całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże stwierdzono zakwit sinic.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra właśnie z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym więcej Błażej Kulesza.
7: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczącego o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy. wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów.
8: Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim.
7: Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu.
6: Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słowenec Tadej Pogacar, który również wygrał już 3 etapy.
9: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej. 31 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Sobota nieco chłodniejsza, 25 stopni, jednak synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Niedziela podobnie, 25 stopni.
0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
12: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr na antenie Trend Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja dla właśnie Bogusia. Pozdrowienia przesyła Arleta. Dedykacja muzyczna płynie z Jasła. No i oczywiście dedykacja ma trafić do Turaszówki. Pozdrawiam gorąco również całą naszą brygadę, która jest po prostu niezłomna. Taki dopisek również tutaj widnieje. Dla Ewy, tak, spilizna, gorąca i serdeczna dedykacja od Andrzeja, który napisał tego SMS-a z Brzostku i bardzo proszę o zagranie. No i tutaj mi się chyba kojarzy Barracuda Brothers i Dudu. Tak, zagramy teraz na 101.995 i 2FM. To Trend Radio, to granie na żądanie, to wakacje w pełni, oczywiście tylko z nami.
1: Trend Radio z wami na wakacjach.

0: Ja dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. To był program Granie na Żądanie, gdzie oczywiście wasze ulubione piosenki, wasze ulubione hity i wasza muzyka rządziła na naszej antenie. A już teraz. No cóż, odliczanie 20 w 120, czyli Ania Minasian i oczywiście słynna Trendlista. Gorąco i serdecznie zapraszam. A my słyszymy się jutro w 90 godzinę po 11. Bądźcie z nami. Być może nawet Barracuda Brothers pojawi się właśnie w tym najnowszym odcinku. I koniecznie hity od naszych rezydentów.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Czwartulo, czwartulo, ale przyjemniacko, nie? A jak? Dziubasy, co tam porabiacie? Co u was? Jak wasze plany na wakacje, na urlop? Gdzie się wybieracie też? Oczywiście śmiało możecie pisać. A osoby, które obecnie odpoczywają, zapraszam do pozostania na 101,9 i 95 i 2 FM, ponieważ startujemy z programem Trendlista. Jest to już kolejne notowanie. Wylot Robin Schulz i Better Times. Aj, no niestety chyba będę ubolewać nad tym chwilę, ponieważ uważam, że no ten kawałek jest taki dosyć mało doceniony, ale pamiętajcie, że to wy głosujecie, wy wybieracie, także ja tu za bardzo nic do gadania nie mam. Dobra, startujemy.
1: Wyloty.
3: W dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Robin Schulz i Better Times przed chwilą na naszej antenie. Propozycja pierwsza, Meduza Rani i Silence. Oj, ja jestem po prostu zakochana w tym utworze. Uwielbiam połączenie muzyki elektro z popową, z dęsóweczką. Także to też coś mi się wydaje będzie fajny letniaczek i będzie nam długo towarzyszył. Ale zobaczymy, jak wam pójdzie głosowanie, bo jeszcze oczywiście propozycja druga, play.
2: Propozycja.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Ale to wybrzmiało. Aj, to było całkiem drapieżne. Meduza Rani i Silence, a już teraz propozycja druga, Alesso One Republic In Your Eyes. Oj, cieszę się, że panowie wreszcie coś razem zmajstrowali. One Republic to oczywiście zespół poprokowy, w skład którego wchodzą, no wydaje mi się, że taki najbardziej znany jest Brent Cassel i Ryan Tedder. Wydali do tej pory 6 albumów studyjnych, no i panowie cały czas się rozwijają, oczywiście trwa ich trasa koncertowa, także jeżeli mam tu fanów, no to jeszcze będziecie mogli na pewno się załapać. Dobra, lecimy, play!
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej, tak zwanej Nagóry, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej w Trzcinicy. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 193 metrów. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5 metrów. Wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,75 metra z każdej strony, a także przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego korzystania z tego odcinka. Wartość zadania opiewa na ponad 211 tysięcy złotych. Parafia Świętego Michała Archanioła zaprasza wszystkich chętnych na rajd rowerowy Binarowska Szprycha 2026, który odbędzie się pod hasłem Franciszkański F5 w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Rajd odbędzie się w poniedziałek 20 lipca. Trasa rajdu to Biecz, Dukla, Głowienka, Krosno, Binarowa, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
2: Binarowska Szprycha 2026 śladem kościołów i klasztorów franciszkańskich. Planujemy przejechać dystans 120 km, odwiedzając klasztory Bernardynów Dukli, franciszkanów konwentualnych w Głowience koło Krosna, klasztorów kapucynów i franciszkanów konwentualnych w Krośnie i klasztoru w Bieczu, gdzie rozpocznie się msza święta, rozpocznie rajd msza święta o godzinie 6 rano. Można zaplanować ten rajd także będąc gdzieś troszkę w odległości od nas, ale można przywieźć samochodem, ewentualnie rower i stąd wyruszyć w tą trasę i potem sobie też powrócić do domu.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej parafii w Binarowej. Zakończono prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w rejonie cmentarza komunalnego w Trzcinicy. W ramach prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej na części placu postojowego oraz poprawiono odwodnienie drogi. Dzięki realizacji inwestycji poprawiły się warunki dojazdu, bezpieczeństwo oraz komfort osób odwiedzających cmentarz. Wartość prac wyniosła ponad 205 tysięcy złotych. 21 lipca Dębica odda hołd żydowskim mieszkańcom miasta ofiarom zagłady. W 84. rocznicę likwidacji przez Niemców dębickiego getta w Lesie Wolica odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej na społeczności żydowskiej. Przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła ważną część Dębicy, współtworząc jej historię, kulturę i codzienne życie. Tragiczny kres tej wielopokoleniowej obecności przyniosła niemiecka okupacja i zagłada. W lipcu 1942 roku rozpoczęła się likwidacja dębickiego getta. Tysiące osób zostały zamordowane na miejscu lub deportowane do obozów zagłady. Główna uroczystość odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 16 w Lesie Wolica. Miejscu naznaczonym tragiczną historią. Podczas ceremonii oddany zostanie hołd ofiarom zbrodni dokonanej na żydowskiej społeczności miasta. Obchodom towarzyszyć będzie spektakl muzyczny Zdmuchnąć niepamięci kurz, który odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 17 w Domu Kultury Śnieżka przy ulicy Bojanowskiego 18. Bilety na spektakl dostępne są w kasie Domu Kultury Śnieżka oraz online.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
12: Widzę, moi drodzy, widzę, tak, już druga wiadomość. No nie miałam kiedy przedstawić, ale już teraz specjalnie dla ekipy, która wybiera się na Węgry. No, życzę bezpiecznej trasy, miłego odpoczynku. No i też możecie napisać, w które dokładnie miejsce. Scen ekipa z Tarnowa. Z Kolim zagrajcie najnowszy hit z Kleo. Zagramy, no pewnie, że tak. Wydaje mi się, że to jest tak słowiański hit, że no lepiej być nie może. Następnie nowość Alien Mighties i Deszcz. Oj, też zrobi się całkiem przyjemnie.

0: Zapraszam oczywiście do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. Na 19 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, z 20 na 18 Offenbach Four to the Floor, również Lokatek u Górze, a na 17 Beberexa, Dave Irgera i Sad Girls, tu również oczko wyżej.
1: 19.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ale pięknie, to możecie też podesłać fajną pocztówkę w formie też zdjęcia na naszym fanpage'u na fejsie. Czekam na wiadomości od Was. Z tego co czytam, Kasia z Maćkiem wybierają się na Chorwację, ale to dopiero za tydzień, już Kasia powoli się pakuje. Także dziubasy, odpoczywajcie, bawcie się dobrze, no i zaczerpnijcie trochę tego wiatru we włosach, piasku w nogach i czego jeszcze? Słońce na ciele, o! Słyszycie? To dopiero jest poezja. Dobra, już teraz na 16. Armin van Buuren Like a Child z 7 Nachy, na 15. Męskie Granie Orkiestra nareszcie z 16, a na 14. Shimza i Fire Fire Eyes. 11. No spory spadek, spory.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Poczta Polska myśli o służbowych pojazdach dla listonoszy. Skandal po meczu Argentyna-Anglia, w tle wojna o Falklandy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem, a po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. O sprawie na platformie X poinformował minister. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i w środę. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej. Twierdzi ona, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
2: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
1: Jak poinformowała Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, które mają ograniczyć korzystanie przez listonoszy z prywatnych aut. Między innymi chodzi o samochody służbowe i rowery elektryczne. Ukraina ma nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki. Zastąpił Julię Swirydenko. Jednym z wicepremierów został od dawna obecny w otoczeniu Wołodymira Zełenskiego Denis Szmyhal. Ze stanowiska ministra obrony zwolniono Michaiła Fedorowa. Zwolnienie ministra obrony wywołało w Kijowie wielotysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn zmian jest to, że Zełenski chce mieć większą kontrolę nad rządem. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. O co chodzi? Tomasz Orchowski.
3: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
1: W Pradze startuje przegląd polskiego kina. Wybierałem filmy, które moim zdaniem mają potencjał zarówno dla konkretnej grupy widzów, jak i dla szerszej publiczności, powiedział organizator przeglądu Wawrzyniec Menszl. Do końca wakacji zaplanowano 8 projekcji. Pierwszym pokazywanym w Pradze filmem będą Trzy miłości Łukasza Grządka.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej. 31 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte deszczowa, 25 stopni, w niedzielę podobnie również deszczowa.
1: Reklama. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Trendy lista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
0: Standardowa przypominajka ode mnie. Nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, która na pewno będzie Wam towarzyszyła w tym okresie wakacyjnym. Także zapraszam i możecie też oczywiście podsyłać zdjęcia z trasy. Też czekam na takowe foty. Plus, moi drodzy, no zasięgiem FM martwić się nie musicie, wystarczy mieć włączony internet i to samo tyczy się naszej aplikacji Trend Radio na Wasze telefony. Wiem, że często pojawiają się tam jakieś, no jak to bywa z elektroniką, usterki, także musicie nam wybaczyć, non-stop nad tym pracujemy. Na 13 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, z 15, 12 Blanka Dance to This z 14, a na 11 Calvin Harris Jazzy Satisfy, oczko wyżej.
4: 13.
5: W górę.

0: A my wyrywamy wspólnie karteluszkę z kalendarza. Dobra, wyrwana. Trochę, no, nieładnie, co prawda, ale i tak wyląduje w koszu, jak to się mówi. Także, moi drodzy, obchodzimy, no, trochę się zdziwiłam, Dzień Kawy Domowej. Kminie sobie, co to jest kawia domowa? No i okazuje się, że jest to naukowa nazwa gatunku świnki morskiej. Także szczęśliwych posiadaczy świnek pozdrawiam bardzo serdecznie. Sama miałam, jak byłam, oj, jeszcze dzieckiem. Dobra, moi drodzy, my lecimy dalej. Oczywiście czekam na zdjęcia waszych świnek morskich, nie zapominajcie. A na 10 Camel Fat So Good z 13, 9 Kung's Getaway z 10, a na 8 Sub Focus Elevate w remiksie DJ Aloka. Dzisiaj spory spadek, bo z 6.
1: 10.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Gorlice pozyskało kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Ariańskiej. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 2,3 miliona złotych. Do brzozowskiej komendy zgłosiła się 41-latka, która padła ofiarą oszustwa. Z jej relacji wynikało, że ktoś z jej konta w bankomacie w Warszawie wypłacił gotówkę. Jak dodała, kiedy weszła na otrzymany w mailu link i wybrała swój bank, skontaktował się z nią mężczyzna podający się za pracownika portalu ogłoszeniowego i poprosił ją o kod. W swojej bankowości elektronicznej autoryzowała przelew. Wówczas oszust przerwał rozmowę, a ona zorientowała się, że straciła ponad 3000 zł. Wyjaśnia starsza aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Tego samego dnia, kilka godzin później, do brzozowskiej komendy zgłosił się 57-letni mężczyzna, również mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika banku. Pokrzywdzony usłyszał, że na numer jego rachunku bankowego został złożony wniosek kredytowy i że doszło do włamania na jego konto. Później drugi z przestępców zasugerował, że ponieważ konto zostanie zablokowane przez bank, najlepiej będzie, jak mężczyzna wypłaci zgromadzone na nim środki. Oszust polecił 57-latkowi, aby dokonał 6 wypłat po 8 tysięcy złotych każda oraz jednej wypłaty w kwocie 2 tysięcy. Mężczyzna poszedł do bankomatu i wypłacił całą zażądaną przez przestępców kwotę, łącznie 50 tysięcy złotych.
1: Mężczyzna wpłacił je do bitomatu w Rzeszowie. Dopiero gdy nie mógł się skontaktować z rzekomym pracownikiem banku, zgłaszający zorientował się, że został oszukany i zawiadomił brzozowskich policjantów. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior Plus w Kochanówce w ramach projektu pod tytułem Razem możemy więcej. Rozwój usług społecznych w gminie Dębica. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w placówce wsparcia dziennego proszone są o zgłaszanie się osobiście do Centrum Usług Społecznych gminy Dębica lub telefonicznie oraz wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 24 lipca.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W weekend 8 i 9 sierpnia stadion Mosir w Brzozowie stanie się sercem największej imprezy rozrywkowej w regionie, goszcząc wyczekiwane Dni Brzozowa 2026. Wydarzenie wystartuje w sobotę 8 sierpnia o godzinie 16, stawiając w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych, tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Scanner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera Kena. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu Biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne, instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Droply. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej szerokiej widowni z programu telewizyjnego. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami.
4: Reklama.
5: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty, kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
4: Reklama.
3: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
6: Na siódmym Cascade Mirror Again z 9, na szóstym Roxy White 2115 Chciałam Ciebie więcej z 8, a na piątym MK Zone. Dzisiaj ze trójeczki.
3: 7.

0: już jak słodko. Jak zobaczyłam tego SMS-a, no to sobie myślę, no nie mogę tego pominąć, bo ja sama się prawie rozpłynęłam. Aj, i to jest dopiero prawdziwa przyjaźń. Gorąca dedykacja z okazji imienin dla mojej najlepszej, uwaga, od 45 lat przyjaciółki Marysi, od Wandzi z Brzozowa. Ale cudownie, drogie panie, no mam nadzieję, że się dzisiaj zobaczycie. Jak nie dzisiaj, to na dniach. I wspólnie będziecie mogły świętować te imieniny. A pani Marysi życzę dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, miłości i spełnienia wszystkich marzeń, bo kto powiedział, że marzyć można tylko w danym wieku, prawda? A jak? I oczywiście pozdrawiam wszystkie Marysie imienniczki, no, żeby nie było. A już teraz na miejscu czwartym, bo czas nagli, Nelly Furtado, Electric Circus ze siódemy, na trzecim December 10 Infinity, a na drugim Ave, Meet Me in the Dark. Zostańcie, bo jeszcze miejsce pierwsze i podsumowanie.
1: 4. W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Robin Schulz, Better Times, propozycje Meduza, Rani Silence, Alesso, One Republic, In Your Eyes. Na 20 Alien Mighty's Deszcz, 19 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 18

15 Offenbach, 4 to the floor, 17 Bebereksa Sad Girls, 16 Armin van Buren Like a Child, 15 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 14 Shimza Fire Fire, 13 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, 12 Nasza Bejba Blanka z hitem Dance to This, 11 Calvin Harris Jazzy Satisfy, 10 Camel Fat So Good, 9 Kungs Get Away, 8 Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, 7 Cascade Mir Again, 6 Roxy Chciałam Ciebie Więcej, 5 MK Zone, 4 Nelly Furtado Electric Circus, na 3 December 10 Infinity, 2 Ave Meet Me In The Dark i zwycięża bez żadnych zmian ponownie Lord Luxury i Colorado. Aj, pięknie zagramy, cieszę się, że wybieracie takie smaczki muzyczne. Dobra, lecimy i do usłyszenia, heja! 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sukces policji. Wielka konfiskata narkotyków w Wielkopolsce. Pacjent zapłacił za szpitalny parking 1300 zł. Może odzyskać pieniądze. Dunaj niespotykanie płytki. Przed Budapesztem utknęły statki wycieczkowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Narkotyki o wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania tzw. klefedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Grozi im 20 lat więzienia. Donald Trump wygłosi orędzie do Amerykanów. Jednym z tematów zapewne będzie wojna z Iranem, bo konflikt eskaluje. Giną ludzie, a w perspektywie pojawia się kolejny wielki kryzys na rynku ropy. Dokąd to zmierza, o tym Tomasz Orchowski.
2: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
1: Pacjent poznańskiego szpitala musiał zapłacić za parking 1300 zł. Szpital zapewnia, że zwróci mu te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przyjechał na SOR, ale nie spodziewał się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Tymczasem godzina postoju kosztuje 20 zł. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
3: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
1: Parkowanie pod szpitalem jest mniej więcej 2 razy droższe niż parkowanie w centrum Poznania, choć pierwsze 15 minut jest darmowe. Polska, Francja i Niemcy wystąpią ze wspólnym programem na przyszłorocznych targach książki w Lipsku. Stanie się to po raz pierwszy. Organizatorzy mówią, że program targów połączy perspektywy literackie z Polski, Francji i Niemiec. Poziom Dunaju na Węgrzech jest rekordowo niski, a to zagrożenie dla turystyki. Dunaj jest w niektórych miejscach płytki jak nigdy dotąd. Statki wycieczkowe nie mogą wypływać z portów, a niektóre utknęły w wodzie na północ od Budapesztu. To znaczny problem dla branży turystycznej i dla finansów, bo rocznie statkami po Dunaju pływa 600 tysięcy turystów. Na koniec jeszcze zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, bo zostały tylko 2 mecze na piłkarskich mistrzostwach świata, a w czasie mundialu służby podległe FBI skonfiskowały ponad 700 dronów latających wokół stadionów. Gdyby więc ktoś z naszych słuchaczy wybierał się na finał albo mecz o 3. miejsce, uprzedzamy, drony w promieniu 5 kilometrów od amerykańskich stadionów są niedozwolone.

0: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy, piątek cieplejszy, 31 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte deszczowa, 25 stopni na termometrach, niedziela podobnie, z tym, że deszczowa. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się i dobrego wieczoru, buziole.
1: Reklama. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Trendy Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak, sprawca tragedii na drodze. Mieszkańcy Katowic mają dość reklamozy, chcą uchwały krajobrazowej. Pewna Kanadyjka ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przeszła kontroli lotniskowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dziś wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Obrońca Izabela Ławińska zapowiedziała apelację od wyroku.
2: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Za to prokuratura jest usatysfakcjonowana. Sprawca usłyszał najwyższy możliwy wyrok, bo nie było żadnych okoliczności łagodzących, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
1: Nie widać żadnej skruchy, potwierdza sędzia Maciej Mitera.
4: Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji.
1: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej osoby. Na kary więzienia i odszkodowania sąd skazał też kolegów Żaka za to, że nie pomogli ofiarom. Zamiast tego pomogli sprawcy uciec i składali fałszywe zeznania. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł.
5: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
6: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy to zaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
5: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
7: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
8: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
5: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą. Urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym, a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
1: Na Węgrzech ruszyło śledztwo w sprawie powiązań byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował o tym nowy premier Węgier Peter Modzior. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjártó z Moskwą, Modzior oskarżył go o zdradę. Po wyborach Szijjártó zrezygnował z mandatu posła i został kierownikiem w chińskim koncernie samochodowym BYD. W najbliższą sobotę przez ulice Warszawy przejdzie Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, chodzi o równe traktowanie. Marsz wyruszy o godzinie 14 z Placu Zamkowego w Warszawie. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisko w Amsterdamie pytona królewskiego, ukrytego w biustonoszu. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został zabrany do ośrodka opieki nad zwierzętami.

0: przed nami dość ciepły weekend, nawet bardzo ciepły, około 30 stopni, ale jeszcze piątek. Jutro będzie upał. 28 na północnym wschodzie, 31 stopni w przeważającej części kraju. Słońca nie zabraknie, ale nie zabraknie też deszczowych chmur. Na zachodzie Polski uwaga burze. A skoro burze, to i intensywne opady deszczu, a czasem także grad.
1: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.